0: Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: No i zaczynamy nowy tydzień, a razem z nim kolejny kinowy poniedziałek. Zaglądamy do multikina i sprawdzamy, jakie najnowsze premiery i filmowe wydarzenia czekają na nas w najbliższych dniach. A zaczynamy od naprawdę głośnej premiery, bo na duży ekran wchodzi nowa lalka.
2: Przenosimy się do Warszawy końca XIX wieku. Stanisław Wokulski, którego gra Marcin Doraciński, jest zakochany w Izabeli Łęckiej. Żeby zdobyć jej względy, wchodzi do świata arystokracji, gdzie szybko okazuje się, że nie wszystko jest takie i na jakie wygląda.
1: Są pieniądze, wielkie uczucia, rodzinne problemy i rywale i oczywiście cała masa intryg. A obok Wokulskiego pojawia się jego wierny przyjaciel Ignacy Rzecki, którego gra Marek Konrad.
2: W obsadzie są też Kamila Urzędowska i Andrzej Seweryn, a za reżyserię odpowiada Maciej Kowalski.
1: No film trwa prawie 3 godziny, więc warto, a w kinach już od 30 września. No a za chwilę sprawdzamy, co jeszcze pojawi się w multikinie. I zaglądamy do kolejnej z nadchodzących premier, tym razem coś dla tych, którzy lubią, kiedy kino zabiera nas trochę dalej niż zwykły świat.
2: Zapomniana wyspa. Zaczyna się od spotkania dwóch przyjaciółek. Ro i Yarsa trafiają na tajemniczy portal, który przenosi je na fantastyczną wyspę na Kali.
1: A

0: tam czekają na nie magiczne i mityczne stworzenia. Niektóre będą chciały im pomóc, inne zdecydowanie nie. A dziewczyny będą musiały zmierzyć się z najgorszymi stworzeniami na całej wyspie.
1: Tyle, że największy problem pojawia się wtedy, kiedy okazuje się, że ceną za powrót do domu mogą być wspomnienia ich całej przyjaźni.
0: No muszą więc znaleźć sposób na ucieczkę, zanim zapomną o sobie nawzajem. Zapomniana wyspa w kinach od 2 października. I tym razem propozycja dla tych, którzy lubią, kiedy film od początku buduje napięcie i nie do końca wiadomo, komu można zaufać.
1: Verity, coraz większy mrok to historia Loen, która przyjeżdża na posiadłość Craffordów, żeby jako ghostwriterka dokończyć pisanie książki.
0: Na miejscu znajduje jednak coś, czego zdecydowanie nie powinna była znaleźć. Niepublikowany wcześniej rękopis. To osobista i bardzo mroczna spowiedź Verity, w której pojawiają się sekrety dotyczące jej męża Jeremiego.
1: Z każdą kolejną stroną Loen odkrywa coraz więcej, ale zaczyna też mieć problem z odpowiedzią na jedno pytanie, co tutaj jest prawdą, a co tylko fikcją.
0: Verity, coraz większy mrok w kinach od 2 października. I przypominamy też o filmach, które już miały swoje premiery, ale cały czas możecie je znaleźć na ekranach multikina.
1: I tu między innymi W sercu dziczy to historia byłego oficera sił specjalnych Jamesa Belmonta, którego gra Brad Pitt, oraz jego psa Odina. Po katastrofie samolotu trafiają w sam środek alaskańskiej dziczy i razem muszą walczyć o przetrwanie.
0: No czyli mamy tutaj trudne warunki, dziką Alaskę i przede wszystkim historię człowieka i psa, którzy zostają zdani właściwie tylko na siebie.
1: A jeżeli szukacie czegoś bardziej komediowego, to cały czas możecie też zobaczyć 100 dni Misja Zeus.
0: Kapsel i jego ekipa tym razem są już poza szkolnymi murami, zaczyna się dorosłe życie, pojawiają się pierwsze poważne problemy, a Kapsel no nie do końca wie, co właściwie chce ze swoim życiem zrobić.
1: Wszystko zmienia się, kiedy pojawia się misja, od której może zależeć przyszłość wielu ludzi. I nagle okazuje się, że na dorosłość trzeba będzie być gotowym trochę szybciej niż bohaterowie się spodziewali.
0: W sercu dziczy i 100 dni Misja Zeus cały czas znajdziecie w repertuarze multikina.
2: Wokół nas. Włocławek. Dla was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Sławek po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
2: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Monika Buceniusz odchodzi ze stanowiska dyrektora Teatru Imperstaryjnego. Oraz Powiatowy Urząd Pracy prowadzi nabór na szkolenie Szukam Pracy. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Po 6 latach Monika Budzeniusz odchodzi ze stanowiska dyrektora Teatru Imperstaryjnego we Włocławku. O swojej decyzji poinformowała w mediach społecznościowych. Budzeniusz kierowała Teatrem Imperstaryjnym od października 2020 roku. Teraz w pożegnalnym wpisie podziękowała pracownikom teatru, artystom oraz publiczności za wspólny czas. Teatrowi mówię do widzenia jako dyrektor, napisała Monika Budzeniusz. Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki wskazał osobę, której chce powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora Teatru Imperstaryjnego. Ma nią zostać Beata Krajewska, która obejmie również stanowisko zastępcy dyrektora do spraw artystycznych. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
4: Nie będę na razie szukał następcy dyrektora. Funkcję pełniącą obowiązki mam zamiar powierzyć pani Beacie Krajewskiej, która jest na funkcji zastępcy dyrektora tego teatru. No i zobaczymy. Też myślę, że odpowiednia osoba z odpowiednimi kompetencjami przez pewien czas pełniła funkcję pełniącego obowiązki Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta. Przez całe lata była szefową i klubu Stara Remiza przy ulicy Żabiej, więc osoba z doświadczeniem w kulturze, w instytucjach kultury, myślę, że odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu.
3: Beata Krajewska ma rozpocząć kierowanie Teatrem Imperstaryjnym od 1 października. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku prowadzi nabór na szkolenie Szukam Pracy. To propozycja dla osób, które chcą lepiej przygotować się do poszukiwania zatrudnienia i rozmowy z przyszłym pracodawcą. Uczestnicy będą pracować m.in. nad rozpoznaniem swoich kompetencji i predyspozycji zawodowych. Dowiedzą się także, jak radzić sobie z barierami utrudniającymi znalezienie pracy i jak skuteczniej organizować proces jej poszukiwania. Mówi Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.
5: Dla tych z Państwa, naszych klientów, którzy mają problem z poruszaniem się po rynku pracy, rzeczywiście ze skutecznym znalezieniem pracy, bo można tej pracy szukać wiele, wiele tygodni, miesięcy, zupełnie bezskutecznie. Zapraszamy Państwa na takie szkolenie 3-tygodniowe z aktywnego poszukiwania pracy. Jest to rozbudowane szkolenie, podczas którego w pierwszych 2 tygodniach najpierw zaczynamy od poznania siebie, swoich mocnych, słabych stron. Tak naprawdę określenia, w czym ja mogę być dobra czy dobry, bo wiemy, że czasami wiele lat pracujemy w jakiejś firmie albo wydaje nam się, że dobrze bylibyśmy w jakimś zawodzie, a okazuje się, że nie mamy takich predyspozycji, więc tak naprawdę ten początek szkolenia to jest przyjrzenie się sobie, dalej nauczenie się tego, jakie są sposoby poszukiwania pracy, jak tworzyć dokumenty aplikacyjne, jak spowodować, żeby nie ilość wysłanych CV, ale ich jakość decydowała o efekcie, bo szukanie pracy jest po prostu też ciężką pracą.
3: Szkolenie ma również przygotować uczestników do sytuacji, które mogą pojawić się podczas poszukiwania zatrudnienia, w tym doradzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się do Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.

0: Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Sylwia Szarecka, to jest kolejna audycja programu Kultura na Fali. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Agnieszka Linowiecka, koordynator szlaku piastowskiego województwa kujawsko-pomorskiego. Pani Agnieszko, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Proszę nam opowiedzieć troszkę bliżej o koordynacji pracy na szlaku.
2: Na co dzień pracuję w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim. Od 3 lat w ramach umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim koordynujemy wszystkie działania organizacyjne i promocyjne na szlaku piastowskim. Szlak piastowski to szlak, który wiedzie przez 2 województwa, nasze, kujawsko-pomorskie i województwo wielkopolskie. Staramy się, aby te działania były spójne, pomimo działań na dużym obszarze, czyli działania na terenie 2 województw. Dowodem na to jest projekt, który zrealizowaliśmy w zeszłym roku i to jest projekt polegający na stworzeniu wystawy 14 makiet obiektów na szlaku zbudowanych z klocków Lego.
1: Proszę nam opowiedzieć o swoim projekcie.
2: W roku 2025 powstała mobilna wystawa 14 makiet obiektów na szlaku piastowskim zbudowanych z klocków Lego. Autorem wszystkich makiet jest pasjonat klocków Lego, pan Bartosz Borowiak, koordynator działań na szlaku w województwie wielkopolskim. Przez cały rok 2025 wystawa podróżowała przez 19 miejscowości na szlaku piastowskim, zarówno w kujawsko-pomorskim, jak i w części wielkopolskiej. Podróżowała przez muzea, biblioteki, domy kultury. Odwiedziło ją naprawdę tysiące osób. Pod koniec roku 2025 postanowiliśmy zgłosić naszą wystawę do konkursu.
1: Proszę nam opowiedzieć, do jakiego konkursu został zgłoszony projekt.
2: Nasz projekt, czyli wystawa mobilnych makiet obiektów na szlaku piastowskim zbudowanych z klocków Lego i plansz edukacyjnych z rysunkami Jarka Grygucia, została zgłoszona do 19. edycji plebiscytu organizowanego przez Muzeum Historii Polski, który nazywa się Wydarzenie Historyczne Roku.
1: Proszę nam opowiedzieć, z jakich etapów składa się konkurs?
2: Konkurs ogłaszany jest przede wszystkim w 3 kategoriach. Wydarzenie, wystawa oraz edukacja. Dodatkowo kapituła przyznaje też nagrody, nagrodę specjalną oraz nagrodę jury, a etapy tego konkursu to przede wszystkim zgłoszenie projektów do plebiscytu. W tym roku wpłynęło rekordowo 250 projektów. W następnym etapie jury wybiera po 5 projektów w każdej kategorii i internauci w głosowaniu internetowym wybierają ulubiony przez siebie projekt. W tym roku głosowanie trwało od 1 czerwca do 10 sierpnia.
1: Chciałabym zapytać panią, jak wyglądała gala finałowa?
2: Osoby, które zgłaszają projekty do konkursu, do końca nie wiedzą, czy są zwycięzcami, czy nie. Dopiero na uroczystej gali podsumowującej cały plebiscyt dowiadujemy się, kto jest zwycięzcą. W tym roku, 8 września, taka gala odbyła się oczywiście w siedzibie organizatora, czyli w Muzeum Historii Polski w Warszawie. Zostaliśmy zaproszeni wszyscy my, nominowani do konkursu. Gala była bardzo uroczysta, wzbogacona o jazzowy koncert i tam osoby wyznaczone otwierały kopertę, prawie jak na Oscarach, i odczytywały werdykt jury i wręczały przepiękną statuetkę pamiątkową.
1: A proszę nam jeszcze powiedzieć o wystawie. Czy ona nadal podróżuje, czy możemy ją gdzieś oglądać?
2: Tak, w tej chwili wystawa jest dostępna w Domu Kultury w Gąsawie. Od 5 października będzie można ją obejrzeć w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, a następny jej przystanek to Muzeum Historii Polski w Warszawie.
1: Jakie tutaj emocje towarzyszyły Państwu podczas tej gali? Na pewno wielka niespodzianka to dla Państwa.
2: Tak, przede wszystkim wzruszenie i zaskoczenie, bo tak jak wspomniałam, do końca nie wiedzieliśmy. Dla nas nobilitacją było też to, że znaleźliśmy się my, Brzeskie Centrum Kultury i Klaster Turystyczny Szlak Piastowski, czyli dwie organizacje, znaleźliśmy się w tak zacnym gronie, jak na przykład Polskie Radio, Muzeum Auschwitz-Birkenau, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej, czyli same naprawdę duże jednostki, jeżeli chodzi o historię.
1: To niesamowite osiągnięcie dla Państwa. Serdecznie gratuluję. Dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim gościem była dziś pani Agnieszka Linowiecka, koordynatorka szlaku piastowskiego województwa kujawsko-pomorskiego, a to była kolejna audycja programu Kultura na Fali. Sylwia Szarecka. Dziękuję i do usłyszenia.
0: To jest temat na 101,4 FM.

0: Poranek po polsku na 101,4 FM.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by

0: Sławek po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a ze mną jest Tomasz Mojzyk.
2: Dzień dobry.
1: Bosławska Szkoła Walki, szkoła Zanshin, tak. Sensei, a także trener, bo trenujesz także kickboxing.
2: Tak.
1: Jesteśmy na twojej ziemi, za nami trwa trening. Właśnie, opowiedz, jak to wygląda? Jak wyglądają treningi? Ile macie sekcji wiekowych?
2: Jeżeli chodzi o karate tradycyjne, to w naszym dojo w Wrocławku trenują trzy grupy. Trenuje grupa przedszkolna, najmłodsza, grupa średnia, takie dzieci szkolne w wieku wczesnoszkolnym i późna podstawówka i liceum oraz starsi, jeszcze starsi w grupie najstarszych.
1: Opowiedz, jak te treningi wyglądają, jak często się spotykacie?
2: Trening jest około 2 razy lub 3 razy w tygodniu, plus treningi jakieś tam motoryczne, żeby zadbać o formę fizyczną, ale trening techniczny około 2 razy w tygodniu, jeszcze przed zawodami jakieś treningi indywidualne, także tego dochodzi wtedy troszkę więcej, jak jest przygotowanie do startu w zawodach, a na taką utrzymanie formy codzienne w sezonie to są 2-3 razy w tygodniu trening.
1: Tutaj teraz mamy, za nami są bodajże nastolatkowie, ćwiczą. Chwilę temu mieliśmy takie mniejsze dzieci. Jak z takimi dziećmi się obchodzić? Jak zachęcić je do treningów, żeby właśnie zachęcić, a nie zniechęcić?
2: No, wbrew temu, co się wydaje, to chyba najcięższa praca właśnie jest z takimi najmłodszymi. U nas w grupie przedszkolnej współpracujemy tutaj z przedszkolami okolicznymi, mamy je objęte patronatem, także zapraszamy te najmłodsze dzieciaczki, 4, 5, 6-letnie do nas do klubu. Na tych zajęciach z dziećmi najmłodszymi przede wszystkim trzeba zadbać o atmosferę i o fajny klimat, żeby fajnie spędzało się czas tym dzieciom i w ten sposób ich zachęcić. Nie podejść od tej strony, żeby chcemy z was zrobić mistrzów świata, bo te dzieci tego nie rozumieją i nie są tym totalnie zainteresowane. Wchodzą na salę, gdzie jest dużo fajnego sprzętu, jest sensei w kimonie i mają od tej strony fajnie przedstawiony ten sport, tę sztukę. No i myślę, że to jest najlepsza dla nich zachęta, żeby zadbać, żeby wyszli wszyscy zadowoleni i tyle.
1: Właśnie, karate to nie tylko ćwiczenia fizyczne, to także rozwój duchowy. Jak to wygląda z twojej perspektywy?
2: To znaczy, no na pewno karate jest czymś więcej niż sport. Jest filozofią życia, ma w sobie filozofię, ma w sobie naukę, dlatego, że jest tutaj to wykorzystanie tego potencjału ludzkiego ciała jak najlepsze, żeby z tej jak najmniejszej masy uzyskać dużą siłę uderzenia, no i przede wszystkim uzyskać to domewaza, czyli tą technikę kończącą, która jest celem karate tradycyjnego, czyli zakończenie walki jednym uderzeniem, właśnie techniką kończącą, nazywaną to domewaza. I do tego dążymy, żeby osiągnąć taką perfekcję, taką formę, żeby być w stanie taką technikę zastosować w sytuacji zagrożenia.
1: W każdym sporcie istotna jest dyscyplina, jednak wydaje mi się, że w sportach walki ta dyscyplina, na tą dyscyplinę kładzie się największy nacisk. Nie jest to sport zespołowy, tylko to są występy indywidualne. Tutaj błędu zawodnika, współzawodnika w przypadku sportów drużynowych, błąd zawodnika w przypadku sportów drużynowych może naprawić kolega z drużyny, natomiast tutaj tego błędu tak w ten sposób naprawić się nie da.
2: Sporty wszystkie indywidualne się tym charakteryzują, że jesteśmy zdani sami na siebie i że musimy sobie jakoś tam z tą presją, z tym stresem wszystkim poradzić, ewentualnie jedne wsparcie to jest spojrzenie w oczy trenerowi, co oczywiście jest wsparciem ogromnym dla takiego zawodnika, ale no nie można tutaj porównywać sportów indywidualnych z tymi drużynowymi, aczkolwiek pytałeś o dyscyplinę. Dyscyplina na poziomie mistrzowskim musi być w każdym sporcie, musi być jedzenie, musi być sen, musi być dbanie o siebie na co dzień i odpowiednie prowadzenie tego życia, żeby osiągnąć ten wynik sportowy, bo jeżeli ciało nie będzie w tej najwyższej, szczytowej, najlepszej możliwej swojej formie, to tego wyniku nie będzie. Jeżeli chcemy coś osiągnąć, ta dyscyplina jak najbardziej. Oczywiście w karate jest fajne to, że już na poziomie nawet nie tym zawodniczym, tylko takim zwykłym dla treningu ogólnorozwojowego, dla treningu dla siebie, już jest ta dyscyplina mocno wprowadzana. Także nawet jeżeli zawodnik nie jest szykowany, może zawodnik złe słowo, jeżeli osoba, która przychodzi na trening, nie jest szykowana od razu na start w zawodach, to i tak dawkę tej dyscypliny dosyć dużą otrzymuje na karate. Mamy dojo kun, czyli 5 zasad dojo bardzo ważnych, których też uczymy dzieci i przestrzegamy. Cała etykieta na sali. To jest bardzo ważne. Szacunek do współćwiczących, szacunek do trenera, jak nawzajem się traktujemy, jak się witamy, ukłonem, jak sobie dziękujemy, jak rozpoczynamy ćwiczenie, jak zakończymy ćwiczenie. To fakt, że tutaj tej dyscypliny jest dużo, dużo, dużo przemycane w tym wieku właśnie już najmłodszym, a w innych sportach, no na tym poziomie takim, nazwijmy to kolokwialnie podwórkowym, niekoniecznie. Natomiast no, u nas pilnujemy tego, żeby to było tak najwyższym. Karateka jest karateką, musi zachować jak karateka i tyle.
1: Mówiliśmy przed chwilą o zajęciach stricte karate, natomiast chciałbym też zapytać o ten kickboxing. Skąd to się wzięło?
2: Prowadzimy treningi karate tradycyjnego oraz kickboxingu. Kickboxing mamy dla dzieci już też od wieku przedszkolnego, bo od 6 roku życia. Mamy też grupę startową, junior kadet oraz grupę dorosłych. Bierzemy udział regularnie w zawodach rangi ogólnopolskiej. Kickboxing jest obecny w moim życiu, no nie mogę powiedzieć, że tak długo jak karate, bo na pewno nie, ale też bardzo długo, bo jako nastolatek już zacząłem trenować kickboxing w moim klubie karate, ponieważ mój trener Roman Gaworski, on prowadził również zajęcia kickboxingu i zresztą wprowadzał nam różne elementy. Mieliśmy wprowadzane elementy judo, zapasów, właśnie kickboxingu, tak żeby tą wszechstronność zachować i za to jestem ogromnie wdzięczny, bo stąd też się wziął mój pomysł, żeby przekazywać tę wiedzę dalej i otworzyliśmy grupę kickboxingu. Jestem bardzo zadowolony, mamy sukcesy, z roku na rok coraz większe, dużo chętnych do trenowania. Nie wszyscy zakochują się w karate, nie dla wszystkich jest to sztuka, więc niektórzy sobie wybierają kickboxing i zostają z nami i też fajnie spędzamy czas i trenujemy wszyscy razem. Także dzieciaki z kickboxingu znają się z dziećmi z karate, z pół kolonii, które organizujemy, z obozów, na które jeździmy, także wszystko razem fajnie, wszyscy razem funkcjonują, pomagają sobie nawzajem, także naprawdę jest to fajna współpraca.
1: Wspominałeś o sukcesach, przeglądając wasze media społecznościowe, waszego Facebooka, widzę, że twoi zawodnicy odnoszą duże sukcesy, z zawodów przewozi się dosłownie warki medali.
2: Jest to prawda, dosyć dobrze wypadamy na tych rywalizacjach sportowych. Karatecy mają ostry trening, mocno trzymają tą dyscyplinę, tak jak mówiłem, także tutaj ten sukces na zawodach praktycznie, powiem tak, jeżeli sukces na zawodach jest efektem ubocznym stylu życia i treningu, jaki prowadzimy, no to idziemy w dobrym kierunku. Także naszym celem nie są te medale, nie są te krążki, ale trenujemy w ten sposób, że aż szkoda nie jechać i nie sprawdzić się z innymi klubami i zazwyczaj wypadamy dobrze w tej rywalizacji, tak więc no tym bardziej cieszą te treningi.
1: Do jakich zawodów się teraz przygotowujecie, bo sezon właśnie zaczyna się?
2: Cała masa różnych wyjazdów już niedługo przed nami. Teraz jedziemy z jednym z zawodników z wagi ciężkiej w kickboxingu na Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 9 października. Mamy nadzieję przywieźć stamtąd medal, bo jesteśmy naprawdę dobrze przygotowani. Fajny okres treningowy za nami, wakacje przepracowane, także no, liczymy tutaj na sukces. Później mamy jeszcze kilka turniejów mniejszej rangi karate, a po nowym roku, w 27 startujemy z eliminacjami do Mistrzostw Polski, z Mistrzostwami Polski i jak dobrze pójdzie, dalej z mistrzostwami międzynarodowymi, jeżeli na Mistrzostwach Polski zdobędziemy medale i zakwalifikujemy się do kadry narodowej, jest szansa na medale międzynarodowe. Także na to liczymy w nowym, nadchodzącym sezonie.
1: Sensei, uzyskałeś kolejny stopień, drugi dan.
2: Drugi dan, tak. Zdałem na stopień drugi dan te wakacje podczas gaszuku zgrupowania w Dojo Stara Wieś, tam gdzie mamy nasze zgrupowania, naszej federacji. Same zdobywanie stopnia nie jest dla mnie aż tak ważne, ale ważny jest rozwój. A co za tym idzie, z rozwojem idą stopnie w górę, więc jeżeli rozwijamy swoje karate, zdobywamy kolejną wiedzę, doskonalimy te umiejętności, które mamy, rozwijamy się jako trener, jako lider w klubie, jako mistrz też dla innych, jako przewodnik dla młodszych, no to trzeba też zadbać o ten swój rozwój, dlatego też jak najbardziej tutaj trzeba było się wziąć do roboty i zdać kolejny stopień mistrzowski. A teraz szykujemy się na kolejny, także nie spoczywamy na laurach i tak jak moi zawodnicy, tak samo ja cały czas się rozwijam.
1: Domyślam się, że to była jakaś forma egzaminu. Jak to wyglądało?
2: Znaczy, sam egzamin nie trwa jakoś specjalnie długo, ale zgrupowanie, na którym odbywa się egzamin, jest kilkudniowe i podczas tych kilku dni sensei, którzy przeprowadzają potem, którzy zasiadają w komisji egzaminacyjnej, obserwują nas, znają też nas, wiedzą na jakim jesteśmy poziomie, obserwują nas na zgrupowaniach co roku, na różnego rodzaju takich cyklach treningowych, seminariach i podczas tego gaszuku, jeżeli ktoś jest dopuszczony do egzaminu później, no i dobrze wypadnie na tym egzaminie, no to uzyskuje ten swój stopień. Także to nie jest praca tylko, to nie chodzi o to, żeby przyjechać i zdać egzamin. To jest praca cały rok w klubie nad swoim rozwojem, nad swoim klubem, nad dziećmi w klubie, nad swoim karate, później regularne spotkania z ludźmi z Polski, wspólne treningi, wspólny rozwój, dbanie o to, żeby to wszystko szło w dobrym kierunku, wymiana doświadczeń, no i później ta ciężkie zgrupowanie, ciężkie treningi, no i wisienka na torcie w postaci egzaminu, też ciężkiego, ale już takie uwieńczenie tego całorocznej pracy, czy kilkuletniej nawet pracy przygotowawczej, więc już sama przyjemność ten egzamin.
1: A co byś powiedział rodzicom dzieci w wieku właśnie szkolnym, przedszkolnym?
2: Ja bym sugerował, sam mam dzieci w wieku szkolnym, jeden z nich właśnie z tyłu trenuje, ja bym sugerował, oczywiście ja wiem, że dziecko musi mieć wybór swój i tak dalej, ale troszeczkę jako rodzice zapomnieliśmy o tym, że sami mieliśmy takie momenty w dzieciństwie, że gdzieś nam się czegoś nie chciało zrobić, gdzieś mieliśmy niechęć. I był ten rodzic, który nas troszkę przymusił w tym momencie i to zaowocowało później. Mój apel do rodziców jest, żeby nie odpuszczać tak łatwo, jak dziecko, chodzi o ten wysiłek sportowy, bo to głównie tutaj siada, żeby nie odpuszczać tak łatwo, jeżeli powie, nie chce mu się, jeżeli o, bo tu kostka, bo tu to, bo to. Przerabiamy na treningach, to wszyscy trenerzy w Wrocławku, bo rozmawiam z kolegami z innych dyscyplin, nie tylko ze sportów walki, wszyscy przerabiamy to, każdy to przerabia ze swoim dzieckiem, kiedy trzeba zrobić lekcję, to go boli ręka, kiedy trzeba gdzieś iść, to go boli noga. Z miłością, ale stanowczością i troszeczkę ich przymusić, troszkę mniej odpuszczania, żeby, bo naprawdę tu wszyscy idziemy w kierunku takim, żeby ku dobremu, żeby po prostu była ta sprawność sportowa. Także mój apel, zachęcajmy i nie odpuszczajmy tak łatwo dzieciakom, nie pozwalajmy tak szybko rezygnować. Ma słabszy tydzień, trudno, za tydzień może będzie lepiej. Może porozmawiać z trenerem, może da się go wspólnie jakoś zachęcić, tego zawodnika. Także no, mój apel jest taki, żeby zachęcać.
1: I z tym apelem Państwa pozostawiamy. Przypomnę, moim i Państwa gościem był Tomasz Mojzyk, sensei, Włocławska Szkoła Walki
2: oraz Szkoła Zanshi.
1: Dziękuję.
2: Bardzo dziękuję. Do widzenia. Dzięki.
0: Wokół nas. Włocławek po polsku na 101.4 FM.
3: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Urlop wychowawczy, a emerytura. Nie każdy musi składać wniosek do ZUS. Trwają prace nad budżetem Włocławka na 2027 rok. Oraz 39 młodzieżowych drużyn pożarniczych z grantami. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Nie każda osoba, która przed 1999 rokiem korzystała z urlopu wychowawczego lub opiekowała się dzieckiem, musi występować do ZUS o ponowne przeliczenie kapitału początkowego. W wielu przypadkach okresy te zostały już uwzględnione na korzystniejszych zasadach. Osoby, które przeszły na emeryturę po 30 kwietnia 2015 roku, nie muszą składać dodatkowego wniosku. O przeliczenie powinny natomiast wystąpić osoby, które przeszły na emeryturę przed 1 maja 2015 roku, a ich okresy opieki nad dzieckiem zostały uwzględnione według wcześniejszych zasad. Przed złożeniem wniosku warto sprawdzić decyzję ZUS dotyczącą kapitału początkowego i emerytury. Swoje propozycje do przyszłorocznych wydatków miasta przedstawili radni Nowej Lewicy. Wśród pomysłów znalazły się m.in. inwestycje drogowe, rozwój infrastruktury rowerowej i rekreacyjnej, poprawa bezpieczeństwa oraz zadania dotyczące oświaty i młodych mieszkańców. Radni podzielili swoje propozycje według osiedli. Wśród mieściu są m.in. zagospodarowania terenu przy ulicy Cyganka Brzeska, budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych, przedłużenia bulwarów oraz remontu ulicy Obrońców Wisły 1920. Na Zadamczu propozycje dotyczą m.in. przedłużenia bulwarów do ulicy Toruńskiej wraz ze ścieżką rowerową i tarasem widokowym. Radni wskazują również na potrzebę termomodernizacji szkoły podstawowej nr 22, modernizacji stadionu przy lesie oraz przebudowy ulicy Energetyków. Kolejne propozycje dotyczą Południa i Michelina. Tutaj radni wskazują m.in. na remont ulicy Krynicznej i Wiejskiej oraz budowę ulicy Pięknej. Chcą również poprawy infrastruktury drogowej i rowerowej, w tym połączenia ronda Falbanka z ulicą Wiejską. Na Kazimierza Wielkiego, Rybnicy i w rejonie ulicy Płockiej propozycje obejmują m.in. termomodernizację zespołu szkolno-przedszkolnego nr 5 oraz remonty ulic Krętej, Duninowskiej, Kombatantów, Saperskiej i Rybnickiej. Radni wskazują także na potrzebę budowy chodników i miejsc rekreacji dla mieszkańców. Swoje propozycje przedstawili również przedstawiciele Młodej Lewicy.
3: Pierwszy ten pomysł to jest program płatnych praktyk studenckich w Urzędzie Miasta oraz spółkach komunalnych dla 5 studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Drugi pomysł to organizacja Włocławskiego Forum Młodzieżowego, które skupiałoby młodzieżowe organizacje, młodzieżowe rady, młodzieżowe samorządy z terenu całego województwa. Byłoby to forum, byłaby to przestrzeń do wymiany doświadczeń czy po prostu do wymiany poglądów. Zewnętrzna siłownia przy 3. Liceum Ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej we Włocławku na bulwarach. Czwarty pomysł to strefa relaksu parku imienia Władysława Łokietka, czyli utworzenie kameralnej zielonej strefy w boczynku na terenie parku na wzór tego, co mamy na zielonych terenach Śródmieścia przy ulicy Jagiellońskiej. I ostatni ten pomysł to jest program szkolnych ogrodów przy szkołach ponadpodstawowych, czyli utworzenie programu wspierającego zakładanie i rozwój szkolnych ogródków przy publicznych szkołach ponadpodstawowych.
2: To propozycje radnych Nowej Lewicy do budżetu miasta na 2027 rok. O tym, które z nich ostatecznie zostaną zrealizowane, zdecydują dalsze prace nad projektem budżetu oraz głosowanie Rady Miasta. 39 młodzieżowych drużyn pożarniczych z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymało granty w ramach konkursu Budujemy System Odporności Społecznej w lokalnych społecznościach. Każda drużyna dostała 5000 zł na realizację swoich projektów. Młodzi druhowie przygotowali inicjatywy dotyczące m.in. pierwszej pomocy, reagowania w sytuacjach kryzysowych, blackoutów oraz ochrony ludności. Środki mogą przeznaczyć m.in. na sprzęt ratowniczy, szkolenia i działania edukacyjne. W całym kraju wyróżniono 829 jednostek, a wartość przyznanych grantów przekroczyła 4 miliony złotych.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: Włocławek dla Was po polsku na 101,4 FM.

0: po polsku.
1: Ciągle zbyt posępną mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

0: Dawek po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101,4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie, a dziś ze mną w radiowym studio Bożena Cichocka, Fundacja Anwil Prezes. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Pani prezes, w tym roku Anwil obchodzi 60-lecie działalności. 1 października mieszkańcy Włocławka będą mogli zobaczyć wystawę stworzoną ze zdjęć zebranych w ramach akcji Oddaj zdjęcie historii. Co zobaczymy na tej wystawie i czy ona wpisuje się właśnie w to 60-lecie obchodów?
2: Oczywiście, że się wpisuje, dlatego że jednym z powodów, dla którego zrobiliśmy tę wystawę, to było właśnie 60-lecie, które obchodzi nasz fundator, czyli Anwil S.A. I powiem, że wystawa jest tylko częścią większego projektu. Ten projekt nazywa się Archiwum Społeczne Zakładów Azotowych Włocławek. O tym powiem
1: za chwilę.
2: Za chwilę. Natomiast co do wystawy, co tam zobaczymy? Oczywiście zobaczymy zdjęcia, ale nie tylko. Również dokumenty, które pozyskaliśmy w ramach akcji Oddaj zdjęcie historii, jak pani wspomniała. To są dokumenty, które przekazali nam mieszkańcy Włocławka, głównie byli pracownicy bądź ich spadkobiercy. Więc będzie można zobaczyć archiwalne zdjęcia, dokumenty, całą historię od początku do lat współczesnych, bo będzie też, uwaga, niespodzianka, część bardzo nowoczesna, współczesna. Będzie zaznaczona tym, że pojawią się kolorowe zdjęcia, bo archiwalne zdjęcia utrzymaliśmy w tonacji czarno-białej.
1: A teraz trochę od kuchni zapytam, jak wyglądała droga od tego pierwszego pozyskanego zdjęcia do zrobienia tej wystawy, którą będziemy mogli obejrzeć od 1 października.
2: Pierwsze zdjęcia, które pozyskaliśmy w browarze B, bo to były takie tak zwane dyżury, które mieliśmy u naszego partnera, czyli w browarze B, to były takie kilkugodzinne, 8 takich dyżurów. Chodziło o to, żeby umożliwić mieszkańcom w taki łatwy sposób przekazać te zdjęcia, które mają posiadać w swoich archiwach, bo nie ukrywam, że jest to dla nas niezwykle cenne. Sporo z tych zdjęć, które zobaczycie Państwo na wystawie, pochodzi również z archiwum firmowego, czyli spółki Anwil S.A., dawniej Zakładów Azotowych Włocławek. Ale dla nas najcenniejsze są te, które pozyskaliśmy od mieszkańców. Nie wszystkie z nich z różnych powodów nadawały się, żeby je wyeksponować na wystawie, ale na pewno znajdą się w tej części archiwum cyfrowego, o którym pewnie za chwilę porozmawiamy.
1: Ile zdjęć udało się zebrać w ramach akcji? Jakiego rodzaju materiały w ogóle trafiły?
2: Oj, bardzo różne materiały. Niektóre, jak mówiłam, nie będziemy pewnie mogli pokazać nawet ze względów takich prawnych, formalnych, ponieważ przedstawiają takie sytuacje bardzo prywatne, w związku z czym, jeżeli znajdują się na zdjęciach 3 osoby i mamy tylko zgodę na wykorzystanie wizerunku jednej, no to w naturalny sposób nie możemy wykorzystać
1: oczywiście
2: takiego zdjęcia, a nie mamy możliwości dotrzeć do tych pozostałych osób. Oczywiście chętnie pokazalibyśmy wszystkie zdjęcia, niektóre zostaną. Też będziemy szukać osób, które są na tych zdjęciach, bo jak mówiłam, wystawa jest tylko częścią tego większego projektu. Ten projekt trwa i będzie trwał przez wiele, wiele miesięcy.
1: Proszę powiedzieć, czy wśród przekazanych fotografii coś szczególnie Państwa zaskoczyło, zdziwiło albo odkryło taki fragment historii firmy, o której niewielu już pamiętało, albo mało kto pamiętał.
2: Czy takie zdjęcia zaskakujące to są takie prywatne zdjęcia, chociaż dotyczą tej sfery zawodowej związanej z zakładami, ale dostaliśmy takie zdjęcia, które prezentują chociażby różne wyjazdy zagraniczne do, na przykład do Japonii, do Francji. To są takie zdjęcia, które jakby nie pokazują bezpośrednio, nie są związane z zakładem, nie pokazują jego części, ale pokazują, jak osoby, które pracowały, rozwijały się, bo te osoby jeździły tam w konkretnym celu, a mianowicie, żeby się uczyć, rozwijać, żeby uczyć się instalacji, które były wykorzystywane do budowy zakładu, w związku z czym jest to i bardzo indywidualne i osobiste, a jednocześnie związane z historią zakładu, chociażby na przykład angaż, który nam udostępnił jeden z panów francuskich francuskiej firmy, która go zatrudniła na pół roku, żeby tam też przekazywał swoje doświadczenia Francuzom, żeby mogli udoskonalić tę instalację pod nasze potrzeby.
1: Czyli krótko mówiąc, ta wystawa, te zebrane materiały to nie tylko historia z życia zakładu, ale również historia życia społecznego całego miasta.
2: Tak, dlatego no, trzeba pamiętać, że zakłady azotowe Włocławek, kiedy podjęto decyzję o ich budowie, to była ogromna inwestycja, jedna z pięciu największych inwestycji w Polsce. Dlatego te wizyty dygnitarzy ówczesnych były bardzo częste. Oni tam przyjeżdżali co pół roku sprawdzać, jak te mury rosną, jak ten zakład powstaje. Było to bardzo ważne. I te zakłady też spowodowały, że Włocławek się bardzo mocno rozwinął od strony gospodarczej, ale nie tylko, bo ludność, która napływała do pracy właśnie w tych zakładach, pochodziła z właściwie wszystkich zakątków Polski. Oni tu się osiedlali. Swoje życie tutaj te tak
1: tworzyli też centrum, miasto,
2: tak,
1: prawda?
2: I tworzyli to miasto.
1: I wróćmy do tego, bo wspominała już pani o tym, że ta wystawa to jest tylko fragment albo początek całego dużego projektu. Rozumiem, że on będzie kontynuowany. Proszę zdradzić, na czym będzie polegał ten cały projekt.
2: Ten większy projekt to jest, jak mówiłam, archiwum społeczne zakładów azotowych Włocławek, którego celem jest utworzenie na portalu zbiorespołeczne.pl. To jest taki portal prowadzony przez Centrum Archiwistyki Społecznej, jednostka kultury powołana przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. I tam takie oddolne inicjatywy mogą być realizowane, są odpowiednie narzędzia przygotowane do tego. Archiwum będzie ogólnodostępne i to jest dla nas najważniejsze. I tam będzie można, nie dość, że umieścimy wszystkie w zasadzie materiały, które pozyskaliśmy, ale też umieścimy

0: Projekt będzie trwał no, przynajmniej kilka miesięcy, a myślę, że nawet dłużej, bo będzie można dokładać te zdjęcia w miarę potrzeb.
1: Tymczasem poproszę, można zaprosić, pani prezes, proszę zaprosić na otwarcie wystawy, ona już 1 października.
0: Tak, serdecznie zapraszam, wernisaż, czyli taka bardzo uroczyste otwarcie, ale otwarte dla każdego, kto ma ochotę przyjść, czyli w czwartek o godzinie 17 w Browarze B. Zachęcam do wernisażu, choć wystawa będzie trwała dłużej, bo do 17 października, więc jeśli ktoś nie będzie miał czasu, to oczywiście zapraszamy do 17 października, ale może na zachętę powiem, że podczas tej wystawy zaprezentujemy i tylko podczas tego wernisażu i tylko podczas wernisażu zaprezentujemy również archiwalne filmy związane z budową zakładów azotowych.
1: Zapraszała na wystawę i gościem radiowego studia była Bożena Cichostka, prezes Fundacji Anwil. Dziękuję bardzo pani za tę rozmowę, a państwu dziękujemy za uwagę.
0: Dziękuję bardzo.
2: To jest temat na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Mglisty poranek. Policjanci apelują o ostrożność. Tragiczny wypadek na Kujawach. Nie żyje motolotniarz. Wrócił program CPN. Spytamy, co na to kierowcy. Marcin Krzemiński. Mglisty poranek. Alerty pogodowe najniższego pierwszego stopnia obowiązują w 9 regionach. To Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski, a częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spadać poniżej 200 metrów. Policjanci proszą o rozwagę na drogach. Generalnie im gęstsza mgła, tym wolniej powinniśmy jechać, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
2: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
1: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają. Tragiczny wypadek koło Grudziądza. Nie żyje 59-letni paralotniarz, który wpadł do Wisły w rozgartach. Wydobyli go strażacy, podjęli resuscytację. Kontynuowano ją w karetce, ale mężczyzny nie udało się uratować. Zmarł w drodze do szpitala. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśniają policja, prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Wczoraj wrócił rządowy program Ceny Paliwa Niżej. Kierowcy generalnie zadowoleni.
3: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować, tak trzeba tankować.
4: No pewnie, że jest lepiej.
1: Do jutra włącznie maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6 zł 73 grosze za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. Piątkowa wygrana 6-0 z Rumunią uspokoiła negatywne nastroje wokół naszej piłkarskiej reprezentacji. Uspokoiła też emocje wokół selekcjonera Jana Urbana, za którym murem stoją jego podopieczni.
5: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich dwóch spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała. Mogę tylko powiedzieć, że na pewno jesteśmy za trenerem. Jesteśmy w tym wszyscy razem, idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę, więc trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
1: Zapewnia pomocnik naszej kadry Sebastian Szymański. Jutro biało-czerwoni rozegrają kolejny mecz w Lidze Narodów. Na wyjeździe zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Przed południem w wielu regionach gęste mgły, potem dużo słońca, jedynie na południowym wschodzie, w północnej połowie kraju może miejscami pokropić deszcz. Na termometrach od 16-17 stopni na północy, przez 19 na przeważającym obszarze, do 22 na południu kraju.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Poranek po polsku na 101 i 4 FM.
7: Pierwsza jesień bez depresji. Rdzawe liście znowu wirują z mur. Ademi i Netflix.

0: Tak, tak. Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. To jest audycja Wokół nas. Na 101,4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie w radiowym studiu. Ze mną Paulina Szejgicka, kosmetolog, Probity Klinik. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Paulina, lato się skończyło, wszystko wraz z nim, że tak powiem, zaczyna przybierać takie brzydkie barwy, niebo szare. Nasza cera też szarzeje. Po letniej opaleniźnie już niewiele zostało, no i pokazują się przeróżne mankamenty. I dziś chciałabym powiedzieć, bo taką pierwszym takim problemem, który mi się nasuwa po takim ekspozycji na słońce, są przebarwienia. One wyglądają brzydko.
2: No niestety, często przychodzą panie i mówią, że Boże, ja się czuję, jakbym była brudna po prostu.
1: Tak.
2: No, nie? Więc przebarwienia faktycznie są naszym takim pierwszym objawem lata.
1: Minionego lata.
2: Tak, że dużo korzystałyśmy z tego słońca. Niekoniecznie pamiętałyśmy o fotoprotekcji, no bo tu też wtedy przebarwienia się łatwiej pojawiają. Natomiast na pocieszenie mogę powiedzieć, że tutaj faktycznie mamy rozwiązania, które nam pomagają wyciszyć przebarwienia, rozjaśnić, usunąć i zapomnieć. Mm-hmm. Chociaż to też jest tak, że to, co widzimy na skórze, to jest jedno, to, co się dzieje w środku, to jest drugie i tutaj na fotelu obgadujemy kompleksowo zarówno terapię na przebarwienia, czyli to, jak chcemy je usunąć. Najczęściej robimy je chociażby laserowo. Poprzez działanie laserowe my wyłuszczamy te przebarwienia. Też na pewno dużo zabiegów retinolowych, czyli nałożenie retinolu rozjaśnia, poprawia kondycję skóry też pod kątem wyprysków chociażby, bo wypryski, zaskórniki, nasze niedoskonałości, to jest też kolejna taka zmora.
1: To o tym na końcu chciałam powiedzieć.
2: Gdzieś tam się pojawia. I tutaj faktycznie retinol jest takim zabiegiem, który nam rozwiązuje wszystko po trochu. Natomiast to, co się dzieje w organizmie, no to też jest ważne i tak jakby trzeba obgadać ten temat na fotel.
1: Krótko mówiąc i podsumowując, przebarwienia nie będą takie straszne, są na nie sposoby w Probity Klinik. Takie właśnie sposoby macie.
2: Zdecydowanie, bez problemu sobie z nimi poradzimy.
1: Na przebarwienia jest rada, a co z popękanymi naczynkami, bo to jest kolejna zmora, która no, mocno szpeci naszą twarz.
2: No, naczynka niestety nie lubią słońca i po lecie niestety bardzo nam się tak jakby uwidaczniają. Najczęściej wykonujemy zabiegi laserowe i tak właściwie to nie najczęściej, a tak tylko ten zabieg działa na naczynia, no bo żaden krem, żaden kosmetyk nie jest w stanie tego naczynia nam zamknąć, które już jest widoczne. Natomiast zabieg laserowy, on widzi po prostu naczynie. On działa na chromofor pod tytułem oksyhemoglobina, czyli innymi słowy, widzi czerwony kolor i ten czerwony kolor usuwa. W trakcie zabiegu czujemy takie lekkie ciepło, jakby lekkie ukłucie skóry, natomiast po zabiegu widzimy od razu, że to naczynie nam się wchłonęło. Więc w praktyce wygląda to tak, że nawet po takim jednym zabiegu od 50 do 60% jesteśmy w stanie tych naczynek pozamykać, a też właśnie czasami przychodzi na przykład pani, która ma jedno naczynie, które denerwuje i cały czas je widzi, nie może zakryć pod makijażem. No i faktycznie po takim jednym zabiegu okazuje się, że problem został rozwiązany i żałuję, że tak długo czekała.
1: Czy to jest tak, że na przykład po tym zamknięciu gdzieś pojawia się jakiś strupek, jakiś ślad, czy...
2: Może się, jeżeli... Generalnie jest tak, że w przypadku, kiedy te naczynia są odpowiedniej wielkości, że tak powiem, to laser pochłania w 100% bez pozostawienia żadnej reszty i tak na dobrą sprawę na drugi dzień nie ma śladu. Natomiast w przypadku, kiedy mamy naczynie większe, no to laser pochłania do pewnego stopnia, inaczej mówiąc uszkadza, natomiast zostawia resztę, czyli naczynko nam może ściemnieć, zsinieć i to się musi nam wchłonąć w przeciągu tygodnia. Czasami pojawia się drobny pęcherzyk, bąbelek, gdzieś tam wtedy nie możemy tego dotykać, ale to ustępuje samoistnie bez pozostawienia śladu.
1: Powiedziałyśmy o przebarwieniach, powiedziałyśmy o pękających naczynkach, no i jeszcze właśnie te niedoskonałości, czyli pojawiające się nie wiadomo skąd pryszcze, mimo że ten okres dojrzewania mamy już dawno za sobą, ciśniemy, próbujemy dusić w domu nijak, tylko to się jeszcze bardziej, że tak powiem, rozsiewa po twarzy.
2: Przyczyną pogorszenia się stanu skóry bardzo często też jest właśnie to lato, czyli korzystamy ze słońca, bardziej się pocimy, używamy bardziej treściwych kosmetyków, czyli filtry, no bo filtry, one mają zadanie chronić naszą skórę, ale niestety konsystencją są takie dość ciężkie. I teraz nasza skóra też jest taką trochę obroną przed słońcem, czyli w momencie, kiedy jest duża ekspozycja, ona próbuje się zabezpieczyć, czyli pogrubia swoją warstwę. No i w takich przypadkach bardzo często później widzimy, że no latem jak słońce jest opalenizna, to nic się tam nie dzieje i wręcz byśmy powiedziały, że jest super, ale jak już nam ta opalenizna schodzi, no to wtedy się okazuje,
1: tak,
2: że
1: tu kropeczka, tak.
2: No i wtedy właśnie pojawia się ten problem, kiedy jeszcze tym bardziej to sebum nam się zapycha. No i najczęściej zaczynamy od oczyszczania, czyli musimy tutaj odgruzować skórę, ściągnąć te wszystkie rogowe komórki na skórka, które nam czopują tą warstwę. No i najczęściej takie oczyszczanie wodorowe jest taką doraźną pomocą, że kładziemy się na fotel, a jak wstajemy, to już mówimy, o, jest czysto, czuję się wyczyszczona. Natomiast to, co dalej, zależy od skóry.
1: Powiedzieliśmy o tym, że skutecznie w Probiuty Clinic pomagacie, jeśli mamy przebarwienia, naczynka rozszerzone i takie niedoskonałości gdzieś skóry, ale powiedz na koniec, jak ważne jest to, co robimy w gabinecie i to, co później, ale i wcześniej robimy w domu.
2: Z pewnością w rzeczywistości jest tak, że to, co robimy w gabinecie, to jest jedna część i to, co robimy w domu, no to jest również bardzo istotna kwestia i tutaj głównie chodzi o to, żeby właśnie zachować taką higienę życia, że w momencie, kiedy chcemy, żeby ta nasza skóra wyglądała na świeżą, zdrową glow, jak oglądamy w Instagramie te wszystkie rolki, kiedy tamte influencerki mają takie aksamitne twarze, prawda? To nie jest tak, że one sobie zrobią jeden zabieg frakcyjny, jakiś laser albo jakieś tam nakuwanie, czary mary i już. Tu tak jakby składa się właśnie taka regularność, sukcesywność w dążeniu właśnie do osiągnięcia tego efektu i tutaj bardzo często jest tak, że panie do nas przychodzą i mówią, no bo ja bym chciała mieć taki efekt, że mogę chodzić bez makijażu. No i tutaj faktycznie my jesteśmy w stanie to osiągnąć, ale to nie jest tak, że my wykonujemy jeden zabieg i już jest magic, tak? Magia. Tylko po prostu musimy zaplanować taką terapię i to jest jak najbardziej do osiągnięcia. Dodatkowo jeszcze, jak mamy dobrze dobraną pielęgnację, w czym my też również pomagamy, podpowiadamy, co lepiej nakładać, czego lepiej unikać, jakich składników aktywnych, jakie są polecane, jakie raczej niekoniecznie, no to wtedy nabiera nasz zabieg mocy, prawda? No bo tak to jak zrobimy zabieg, ale pójdziemy do domu i nie zmyjemy makijażu, bądź też zmyjemy go mydłem, no to niestety czar pryśnie dość szybko, prawda? Natomiast jeżeli dołożymy jeszcze do tego picie wody, czyli tą higienę życia, o której tutaj wspominałam, w myśl zasady takiej longevity, jako długowieczności, no to pijemy wodę, suplementacja, ograniczamy te wolne rodniki, które nam ten proces starzenia namnażają.
1: Czyli tak? Wszystkie używki, krótko mówiąc,
2: czyli
1: prawda?
2: Wszystkie używki, które gdzieś tam smakują, ale niekoniecznie dobrze wpływają. Natomiast chcemy ten proces starzenia hamować, żeby on wręcz nam zaczął raczkować, a nie galopować z upływem czasu. No to właśnie tą higienę życia gdzieś tam musimy trochę podkręcić. Również aktywnością fizyczną, no bo pamiętajmy też o tym, że nawet najlepsze zabiegi na świecie, pielęgnacja, suplementacja, ale w momencie, kiedy ten tryb siedzący życia jest na co dzień i nie mamy czasu, w cudzysłowie mówiąc, na to, żeby trochę się ruszyć, no to też nam brakuje chociażby endorfin, a to one też nam odpowiadają za dobre samopoczucie. A jak mamy dobre samopoczucie, to od razu na twarzy wyglądamy lepiej po prostu.
1: Czyli krótko mówiąc, ta współpraca między gabinetem, kosmetologiem, a tym, co robimy w domu, jak my same dbamy o to, żeby nam było lepiej i naszej skórze, jest niezbędna w celu osiągnięcia tego pełnego efektu.
2: No, zależy nam na takim holistycznym podejściu po prostu, że to nie jest tak, że chcemy zrobić zabieg, żeby na chwilę ta skóra była wygładzona, tylko my faktycznie chcemy, żeby cały organizm jako całość, żeby głowa miała dobre samopoczucie, skóra miała dobry wygląd i ogólnie, żebyśmy się czuli świetnie.
1: Dziękuję bardzo, Paulina Szejgicka, ProBeauty Clinic, była moim i Państwa gościem.
2: Dziękuję.
0: Wokół nas. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Dawek po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
2: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Klub Bektra to nie tylko sukcesy sportowe. Oraz co zrobić w sytuacji, kiedy wrak zajmuje miejsce parkingowe. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Lekkoatletyczny klub sportowy Bektra to nie tylko sukcesy sportowe. Klub wziął udział w konkursie Innowacje Sportowe Klub Pro 2026. Projekt złożony przez Bektrę nosi nazwę Next Level, mówi Marian Nowakowski, dyrektor LKS Bektra Włocławek.
4: Był to konkurs pod nazwą Innowacje Sportowe, ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Fundację Lotto. W tym konkursie mogły brać udział kluby, które otrzymują dotacje z programu Klub Pro. Jest tych klubów ponad 900. My złożyliśmy taki swój autorski projekt opracowany przez trenerów naszego klubu pod nazwą Next Level. Celem tego projektu jest wdrażanie nowoczesnych technologii w wsparciu treningu sportowego.
3: Łącznie na realizację programu przeznaczono ponad 1,3 miliona złotych. W gronie laureatów znalazło się 17 klubów z całej Polski. Projekt Vectry zakładał m.in. wykorzystanie sztucznej inteligencji. Z uzyskanych pieniędzy zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt dla klubu. A już wkrótce na naszej antenie dłuższa rozmowa z Marianem Nowakowskim o aktualnej sytuacji klubu i planach na nowy sezon. Na włocławskich osiedlach nie brakuje samochodów, które od dawna nie są używane i zajmują miejsca parkingowe. Niektóre mają uszkodzone szyby, są rozbite lub w bardzo złym stanie. Po zgłoszeniach mieszkańców interweniuje w takich przypadkach Straż Miejska. W tym roku strażnicy otrzymali już około 400 zgłoszeń dotyczących pojazdów, które mogą być wrakami. Funkcjonariusze sprawdzają stan samochodu oraz to, czy rzeczywiście spełnia on przesłanki do usunięcia. Mówi Dariusz Rębiałkowski, rzecznik Straży Miejskiej we Włocławku.
5: Jeżeli chodzi o nasze miasto, w tym roku tego rodzaju zgłoszeń do dyżurnego Straży Miejskiej, mówię tylko o zgłoszeniach do dyżurnego, wpłynęło 42, prawie ze wszystkich dzielnic Włocławka. Jeśli dobrze pamiętam, chyba tylko z Zawiśla nie mieliśmy tego rodzaju zgłoszenia. Oczywiście nie wszystkie te zgłoszenia znajdują potwierdzenie po tym, gdy strażnicy jadą na miejsce i określają, czy jest podstawa do tego, żeby taki pojazd uznać za nieużywany i go odholować. Natomiast jeżeli chodzi o ten artykuł, o którym powiedziałem, artykuł 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym roku odholowaliśmy 13 pojazdów. W ubiegłym roku było tych pojazdów 9, czyli jest swego rodzaju progres. Jeszcze do końca roku jest trochę czasu, dlatego uważam, że prawdopodobnie będziemy dalej działać również w tym kierunku. Oczywiście liczymy też tutaj na zgłoszenia ze strony mieszkańców, którzy mogą zgłaszać się do dyżurnego Straży Miejskiej na alarmowy numer telefonu 986. No i zgłaszając oczywiście potrzebę zajęcia się konkretnym pojazdem, który może być uznany za pojazd nieużywany.
3: Nie każdy stary samochód stojący na parkingu może jednak zostać od razu usunięty. Strażnicy oceniają m.in. jego stan techniczny i wygląd. Jeżeli pojazd zostanie uznany za wrak, mogą podjąć działania zmierzające do jego usunięcia. Strażnicy przypominają, że mieszkańcy mogą zgłaszać takie przypadki. Dzięki temu zajmujące miejsce i od dawna nieużywane samochody mogą zostać sprawdzone i, jeśli spełniają określone warunki, usunięte z przestrzeni miejskiej.
2: To jest Puls Włocławka.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
2: Po polsku na 101,4 FM.

0: Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Sylwia Szarecka, to jest kolejna audycja programu Kultura na Fali. Dziś moim gościem jest pani Agata Kubajka, dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Pani Agato, chciałabym porozmawiać, jakie działania są podejmowane w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadle, promujące kulturę naszego regionu.
2: Ja śmiało mogę powiedzieć, że Brześć Kujawski kulturą tradycyjną, kulturą regionalną, folklorem stoi. Działania, jakie podejmujemy, no to przede wszystkim cztery zespoły folklorystyczne działające w Brześciu Kujawskim z ogromną tradycją. Mamy grupę folklorystyczną Dzieci Kujaw, dzieciaczków w wieku od 5 do 8 lat. Mamy grupę młodzieżową, która prezentuje już bardziej zaawansowane tańce kujawskie, a także w zeszłym roku powstałą grupę dorosłych, zespół pieśni i tańca Brześcioki, no i śpiewający zespół seniorski, zespół z Podstrzechy. Są to grupy, które spotykają się regularnie, które kultywują tradycyjny folklor kujawski, zarówno w gwarze,

0: a również pielęgnujemy tą kulturę ludową w strojach ludowych, które staramy się nosić, gdy tylko nadarzy się ku temu okazja. Takim działaniem na pewno jest też działanie na naszej wystawie multimedialnej Wahadło Czasu. Duża część tej wystawy poświęcona jest etnografii w taki bardzo przystępny, tak jak zresztą cała wystawa, bardzo przystępny, interaktywny sposób pokazywana. Jest część dotycząca kuchni kujawskiej, jest część dotycząca stroju kujawskiego, piękne opowieści o zwyczajach kujawskich, które udało się nagrać zespołowi Spod Strzech w parku etnograficznym w Kłupce i również one są do obejrzenia i do odsłuchania. Są również quizy z gwary kujawskiej, też zrobione w sposób interaktywny, czyli ta część dotycząca właśnie regionu naszego Kujaw również znajduje się na naszej wystawie multimedialnej Wahadło Czasu. Myślę, że taką dużą promocją Kujaw i dużą promocją folkloru kujawskiego i regionu jest organizowany w Brześciu Kujawskim przez Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło już od 15 lat festiwal folklorystyczny imienia Tadeusza Zielińskiego. Tu warto wspomnieć patrona tego festiwalu, bo tak naprawdę umiłowanie do folkloru Kujaw zawdzięczamy właśnie Tadziowi Zielińskiemu, który bardzo kochał folklor kujawski i on nas uczył tego folkloru, dlatego jego imienia jest festiwal. Festiwal z roku na rok się rozrasta, przyjeżdża coraz więcej zespołów, mamy profesjonalne jury, które również dba o to, aby prezentowany program był zgodny z regionem. Zwraca uwagę na strój, zwraca uwagę na dobór muzyki, na gwarę, czy również kapelę, która przygrywa zespołom pokazującym swoje programy artystyczne. Oczywiście w przyszłym roku już kolejna edycja tego festiwalu, także to też bardzo duża promocja regionalizmu i takim myślę, że też ostatnim działaniem, które podjęliśmy dzięki współpracy z Muzeum imienia Jana Kacprowicza w Inowrocławiu, jest to odbywający się co 2 lata u nas. Będzie w przyszłym roku 3. edycja organizowana przez nas, a w Inowrocławiu od wielu, wielu lat już jest organizowany konkurs dla rękodzielników pochodzących z Kujaw. Rękodzielników, którzy właśnie konkurują w różnych dziedzinach, bo jest i haft kujawski, i koronka, i malarstwo, i nawet poezja kujawska, czy wzornictwo, czy zabawki drewniane. Także przepiękne kowalstwo artystyczne, także przepiękne prace wpływają i też profesjonalne jury, etnografowie, też współpracujemy właśnie z Muzeum Etnograficznym we Włocławku, oceniają te prace i co 2 lata właśnie wystawa kończąca, już podsumowująca ten piękny, piękny konkurs zatytułowany Moja Droga Kujawskie Dziedzictwo. Wystawa pokonkursowa jest właśnie prezentowana w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło. Też właśnie w ramach festiwalu folklorystycznego jest otwarcie tej wystawy i wręczenie nagród. Także to są takie działania, które robimy systematycznie na co dzień, także myślę, że Brześć Kujawski bardzo mocno kojarzy się z folklorem. Dzieci Kujaw to już taka też rozpoznawalna marka. Tańczymy, śpiewamy i Kujawy promujemy szerzej, w szerszym regionie.
1: Kontynuując rozmowę Pani Agato, chciałabym, aby opowiedziała nam Pani, od ilu lat działacie i jakie jest zainteresowanie działalnością właśnie tutaj tego folkloru w Brześciu.
0: W Brześciu zespół Dzieci Kujaw, proszę Państwa, w 2027 roku, czyli w przyszłym roku, będzie obchodził 30-lecie swojej działalności. Gdzieś obok tworzył się też zespół folklorystyczny Spod Strzechy, także od bardzo dawna już kultywujemy ten folklor i naprawdę jest duże zainteresowanie. Mamy duże zainteresowanie i w zespole dziecięcym, i w zespole dorosłym, który powstał, można powiedzieć, rok temu. Myślę, że przez to, że ten folklor pokazujemy w takiej formie bardzo autentycznej, bardzo dbamy o jego czystość, on naprawdę jest piękny, ludziom się podoba i chętnie chcą w nim uczestniczyć.
1: Pani Agato, proszę nam jeszcze opowiedzieć, czy wprowadzacie Państwo jakieś innowacyjne projekty, które łączą nowoczesność z kulturą ludową?
0: Tak, mogę pochwalić się 2 projektami. Pierwszy z nich to Kujawska Noc Świętojańska, Echo Tradycji w Słowie, realizowana w ramach programu Polszczyzna – Bogactwo Różnorodności. Ten projekt realizowany przez Instytut Różnorodności Językowej Rzeczpospolitej i był to projekt, który polegał na zrealizowaniu takiego widowiska w Gwarze Kujawskiej, Noc Świętojańska. To widowisko zaprezentowaliśmy w czerwcu nad Zgłowiączką, ale powstał z tego widowiska film, który będzie prezentowany na naszej stronie internetowej, więc jest to taka, można powiedzieć, innowacja. Oraz w ramach tego projektu nagramy 4 teledyski do tradycyjnych pieśni kujawskich, również zrobionych w nowoczesnych aranżacjach, więc będzie to taka właśnie nowoczesna forma prezentacji folkloru i te teledyski będą również zamieszczone na naszej stronie internetowej. A drugi projekt to współpraca przy projekcie ze Stowarzyszeniem Edukacyjno-Teatralnym Teatr Nasz. Projekt nazywał się Nasze Tradycje ku Kujawom i w ramach tego projektu powstała platforma edukacyjna internetowa, na której znajduje się

0: mnóstwo rzeczy związanych z Kujawami, czyli zarówno ogwarze, gry, scenariusze dla nauczycieli, prowadzenia lekcji, filmiki instruktażowe, jak robić kwiaty z bibuły, jak pleść wieńce dożynkowe i również film zrealizowanego przez nas musicalu dotyczącego regionu Kujaw, zatytułowanego Tak to u nas jest, i właśnie ten film to też taka nowoczesna forma ukazania tradycji kujawskich, które są cały czas kultywowane w Brześciu Kujawskim.
1: Niesamowite połączenie. Dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim gościem była dziś pani Agata Kubajka, dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. A to była kolejna audycja programu Kultura na Fali. Sylwia Szarecka, dziękuję i do usłyszenia.
2: To jest temat na 101 i 4 FM. W jak Włocławek, po polsku na 101 i 4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w ukraińskiej stolicy. Zarzutami motocyklista, który na Lubelszczyźnie potrącił policjanta. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Marcin Krzemiński. Kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Friedrich Merz zadeklarował na miejscu pełne wsparcie dla Ukrainy i zapowiada konkretną pomoc wojskową. Marcin Starzec.
2: Merz przyjechał do Kijowa razem z szefami niemieckich firm zbrojeniowych i energetycznych. Spotka się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Jak napisała agencja DPA, opierająca się na źródłach rządowych, Niemcy mają wkrótce dostarczyć Ukrainie 1000 dronów przechwytujących, a także przyspieszyć produkcję broni dalekiego zasięgu. Na ten cel ma trafić 1 miliard euro. Kolejne 350 milionów przeznaczono na odbudowę ukraińskiej energetyki. Wizyta Merca rozpoczęła się zaledwie dzień po tym, jak Rosjanie ponowili apel do obcokrajowców i dyplomatów o opuszczenie miasta.
1: Ukraina zintensyfikuje ataki na rosyjskie rafinerie, zapowiada tymczasem prezydent Ukrainy. To odpowiedź na nową doktrynę Moskwy, której celem jest zmuszenie mieszkańców Kijowa i innych miast do opuszczenia swoich domów, mówił Wołodymyr Zełenski w rozmowie z agencją Reutera. Zarzut spowodowania wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia usłyszał 22-letni motocyklista, który potrącił policjanta podczas kontroli drogowej w Krężnicy Jarej na Lubelszczyźnie. Miał też cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami, zastosowano wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Grozi mu do 5 lat więzienia. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku naszych piłkarzy w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
3: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą do reprezentacji. Pewno będzie brakować, aczkolwiek mamy 2 dni na to, żeby poszukać zastępstwa.
1: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni już dziś zameldują się w Bośni na stadionie Bilino Polje w Zenicy. Tam o 17.30 trening, a jutro o 20.45 mecz. Tymczasem w elicie ligi, czyli w dywizji A, w trzeciej kolejce pogrom w wykonaniu Anglii. Wygrała na wyjeździe w Rijece z Chorwacją 7-0. To najwyższa porażka w historii chorwackiej reprezentacji.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie bezchmurnie lub niewielkie zachmurzenie. W północnej połowie kraju może padać deszcz. Na termometrach od 16 do 23 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: Sławek po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Patryk Jaremierski, a dziś moim gościem jest artysta, muzyk z naszego lokalnego podwórka, Mikołaj Cieślak, znany również jako Loco. Witam Cię.
2: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: To zacznijmy może od samego początku. Jak to wszystko się zaczęło? Skąd w Twoim życiu pojawiła się muzyka?
2: Muzyka w moim życiu tak naprawdę była od samego gdzieś tam początku, już jako dziecko po prostu odpalałem sobie jakieś kanały muzyczne, jeszcze wtedy Viva, MTV, For Fun Music, no i brałem sobie kredki, jakieś tam kartki i słuchałem sobie muzyki tam rysując i kolorując. No i w wieku, jak miałem 9 lat, bo do tej pory to były takie typowo radiowe utwory, jak pop elektroniczny, to w wieku 9 lat wujek mi pokazał pierwsze rapowe numery, pokazał mi Kanye'ego Westa, Tupaka, całą śmietankę gwiazd z West Coast, ze Stanów, z Los Angeles i od razu wiedziałem, że to jest to. Bardzo mnie to zajawiło, zawsze tego słuchałem tak naprawdę od tamtego momentu, no i zawsze w głowie gdzieś tam z tyłu miałem to, że chciałbym sam w przyszłości zacząć tworzyć. No i wyszło dużym skrócie tak, że aktualnie znajdujemy się w studio, mogę tworzyć muzykę, więc gdzieś tam muzyka tak naprawdę całe życie mi towarzyszy, głównie ten rap, hip-hop, aczkolwiek nie zamykam się na pozostałe gatunki muzyczne.
1: No to nie omieszkam zapytać Cię teraz o pseudonim. Skąd właściwie wziął się Loco i co to oznacza?
2: Tak naprawdę ten pseudonim wziął się dosyć spontanicznie, bo musiałem go sobie wymyśleć przed koncertem w 23 roku. Grałem na Wośpie w Koperniku i musiałem na szybko sobie wymyśleć jakiś pseudonim, więc wpadłem na Loco. Nie ma za tą ksywką jakiejś większej, głębszej historii. Aczkolwiek czemu Loco? Dlatego, że Loco po hiszpańsku oznacza szalony. Ja delikatnie to spolszczyłem, zamieniając C na K. No i gdzieś tam Loco, bo no, ja osobiście też jestem dosyć zwariowaną osobą i ma to też pewne przełożenie również w mojej muzyce. Także mniej więcej tak to wyglądało.
1: Powiedzmy teraz trochę więcej o Twojej twórczości. Skąd bierzesz inspirację do tworzenia swoich utworów? I powiedzmy też nieco więcej o ostatniej premierze, która miała miejsce 5 miesięcy temu.
2: Jeżeli chodzi o inspirację, inspiruję się tak naprawdę czym tylko mogę, jeżeli chodzi o muzykę. Słucham, tak, no dużo tego rapu, hip-hopu, głównie ze Stanów, o czym rozmawialiśmy, ale też gdzieś tam inne gatunki muzyczne. Jestem zajawiony muzyką elektroniczną, głównie Skrillex, czy też inni producenci pokroju Eliminate, Virtual Riot, też mnie fascynują. I co by nie było z muzyki elektronicznej, też można przełożyć troszeczkę rozwiązań do trapu. Oraz pop, tak samo w postaci chociażby Dua Lipy. A jeżeli chodzi o stricte inspiracje rapowe, no to przede wszystkim Kanye West, który był takim pierwszym raperem, którego zacząłem gdzieś tam słuchać za dzieciaka, inspiruje się bardzo melodycznymi twórcami, takimi jak Drake, Don Toliver i Travis Scott. I mniej więcej chodzi o to, żeby nie kopiować gdzieś tam muzyki, czyjś linii melodycznych, tego typu kwestii, tylko robić takie świadome inspiracje i przekładać to na własną muzykę. Więc staram się tak naprawdę słuchać trochę wszystkiego tak naprawdę i gdzieś tam wyciągając te najlepsze rzeczy z tych rzeczy, które słucham, tak dosyć skomplikowanie mówiąc. A jeżeli chodzi o utwór Presja, tak, jest to numer, który miał swoją premierę już jakiś czas temu. Odbiór generalnie wygląda dobrze, nie mówię tutaj stricte o wyświetleniach, lecz o samym takim feedbacku od ludzi. Jest to numer emocjonalny troszkę, jak sama nazwa mówi, presja, tak jakby chciałem wyrzucić z siebie to, że poprzedni rok był dosyć taki ciężki, dużo różnych obowiązków, dużo rzeczy na głowie do zrobienia gdzieś tam, podołanie temu wszystkiego i po prostu tak jak należy, emocja została przekazana w sposób muzyczny. A jakie ku temu były inspiracje? Na pewno inspiracją była melodyka Travisa Scotta. Mam tutaj bardziej na myśli album Utopia, który jest bardziej takim albumem ciemniejszym, takim albumem troszeczkę psychodelicznym. Presja nie jest psychodeliczna, ale bardziej chodzi o takie stricte melodyzowanie i wydaje mi się, że to była taka największa inspiracja do stworzenia tego utworu.
1: Powiedzmy teraz o Twojej rodzinie, bliskich osobach, przyjaciołach. Wspierają Cię w tym, co robisz? Pomagają? I przede wszystkim, jak reagują na Twoją muzykę?
2: Jeżeli chodzi o wsparcie, zawsze gdzieś tam swoją muzykę pokazuję bliskim osobom, czyli właśnie rodzinie i najbliższym znajomym. Staram się nie pokazywać tej muzyki jakoś tak szeroko, tylko faktycznie temu zaufanemu gronu i takie rzeczy, z których faktycznie gdzieś tam jestem zadowolony. Jeżeli chodzi o samą pracę nad muzyką, tak naprawdę cały czas tworzę i mam dużo rzeczy po prostu w szufladzie numerów, ale też nie chcę, żeby to była ilość nad jakością. Właśnie bardziej chciałbym postawić na jakość i stąd wynikają takie takie różne dłuższe przerwy, czy tego typu rzeczy. I osoby, którym pokazuję swoją muzykę, myślę, że są wobec mnie szczere. Zawsze mówią, co jest dobrze, co jest źle, jak to brzmi, jaki jest tego odbiór, aczkolwiek wiadomo, gdzieś ta muzyka jest... Ja tworzę muzykę, staram się tworzyć różnorodną trochę, czyli właśnie z jednej strony będzie taka a la presja, bardziej nostalgiczna, emocjonalna, z drugiej strony mam ochotę nagrać coś mocniejszego, trapowego, z trzeciej strony mam ochotę nagranie jakiegoś letniaczka przysłowiowego, więc to też zależy komu co pokazuje, bo też każdy ma trochę inne gusta, więc staram się konfrontować z różnymi gdzieś tam opiniami z tego mojego środowiska. Wydaje mi się, że są wobec mnie szczerzy, aczkolwiek jeżeli chodzi o pomoc przy tworzeniu, no to tutaj tak jakby nie korzystam z żadnej, mianowicie takiej, że po prostu jeżeli ja tworzę, samemu przychodzę na studio, samemu szukam powiedzmy bitów i po prostu sam biję się ze swoimi myślami, mówiąc tak kolokwialnie. Chodzi po prostu o to, że muszę posiedzieć samemu, żeby samemu stworzyć coś, na co sam wpadnę, samemu przekazać to, co mam w głowie, skupić się na tym procesie twórczym i dopiero jak już mam coś, dopiero mogę z tym wyjść do kogoś, żeby to pokazać.
1: A jak udaje ci się łączyć ten świat muzyczny, wiesz, twoją twórczość z życiem prywatnym? Jak to robisz i czy jest jakiś duży problem z tym?
2: Wygląda to w ten sposób, że mam 24 lata, więc wydaje mi się, że jeszcze mam trochę wystarczająco tej energii, żeby móc jakoś tak to wszystko łączyć. Jestem osobą pracującą, tak? Pracuję na etacie, samemu mieszkam, wynajmuję mieszkanie sobie, więc tak, no czas poświęcam na pracę, żeby po prostu się utrzymać jak każdy normalny człowiek. No a oprócz tego czas spędzany w studio i pracowanie, do tego dochodzą wiadomo spotkania ze znajomymi, spotkania z rodziną, to też jest bardzo ważne. Nie można też cały czas siedzieć i tworzyć muzyki, też trzeba dać sobie przestrzeń na chwilę ochłonięcia, na poszukanie nowych inspiracji, posłuchanie muzyki, obycie się z tym, więc wygląda to w ten sposób, że wiadomo, czasu zawsze brakuje. Zawsze gdzieś tam ta doba ucieka, nie zawsze wszystko da się zrobić na czas, czy po prostu brakuje tego czasu na różne czynności, osoby, no i tak to niestety wygląda, ale też jestem świadomy tego, że nie da się wszystkich zadowolić, więc staram się gdzieś tam wypośrodkowywać swój czas i powiedzmy jeden dzień poświęcę na zrobienie tych i tych czynności, spotkanie się z tym i tym i tym, a tego dnia poświęcę swój czas na pracę w studio i tak trochę prześmiewczo mówiąc, w normalnej pracy na etacie tak naprawdę bardziej odpoczywam od tego swojego codziennego lifestyle'u i tego zabiegania.
1: Przejdźmy teraz do tematu muzyki w szerszym spektrum. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że chciałbym poznać twoją opinię na temat muzyki obecnych czasów, czyli to, że ta branża się rozwija, mamy teraz przecież AI, które na pewno pomaga, ale też no niestety szkodzi branży. Według wielu ludzi, twórców, muzykę teraz robi się prościej i łatwiej jest zostać artystą muzycznym. Tutaj warto dać to w cudzysłów. Niektórzy nawet mówią właśnie, że za prosto, przez co do branży wchodzą ludzie, którzy nie do końca czują ten vibe, bo robi wszystko za nich technologia, a że tak powiem kolokwialnie, kasa się zgadza. Co sądzisz o AI i czy sam korzystasz z niego?
2: Ja osobiście z AI w ogóle nie korzystam. Nieraz się wspomagam czatem GPT, chociażby do tego, żeby poprawnie ustawić autotune, tego typu rzeczy. Aczkolwiek co uważam o AI? Uważam, że AI jest i będzie. Taka jest niestety prawda, aczkolwiek kompletnie nie popieram tego, żeby całych karier opierać na twórczości AI. Powstaje tak naprawdę coraz więcej gdzieś tam restrykcji dotyczących korzystania z tego i monetyzowania tak naprawdę. AI tak naprawdę nigdy nie zastąpi człowieka i wydaje mi się, że jest to widoczne, chociażby po liczbach, zainteresowaniu, jakie to generuje po odbiorze. Tak naprawdę hitów AI jest niewiele. Są duże hity AI, ale jest ich niewiele. Dziś to nam się przedostaje do takiego życia codziennego, jeżeli chodzi o słuchanie muzyki, ale nigdy nie zastąpi to stricte artystów. O to bym się nie martwił. Na ten moment ja bynajmniej potrafię ocenić, co jest AI, co nie. Nie wiadomo, jak to się rozwinie, tak? Na ten moment te dźwięki są tak delikatnie plastikowe, że można to odróżnić. Nie wiadomo, jak to się rozwinie, ale artystów nie zastąpi to nigdy, ponieważ samo AI jest tylko muzyką, a słuchacze mają to do siebie, że też się lubią tak jakby przywiązywać do różnych kreacji gdzieś tam, wykonów, wypowiedzi artystów, tak jakby nie samą muzyką żyją odbiorcy, ale też tym wszystkim, co jest dookoła. No i żeby AI nas, żywych artystów, wybiło, musiałoby się w jakiś sposób tak naprawdę zmaterializować, co jest moim zdaniem raczej ciężkie do wykonania. Więc jeżeli chodzi o to, czy AI nas wygryzie, kompletnie bym się o to nie martwił. Trzeba po prostu się skupić na tworzeniu muzyki i w ten sposób. A jeżeli chodzi o ilość twórców, no tak, zgadza się, to wszystko się rozwinęło. Muzykę tak naprawdę można w dowolnym momencie zacząć tworzyć. Aczkolwiek tak to wygląda. Jeżeli jest coś łatwiej dostępne. Łatwa jest tego dostępność i obsługa. Automatycznie będzie się zwiększała liczba osób, które będą chętne to robić, się tym zajmować. Także to nie tylko dotyczy muzyki, to już pomijając od kwestii AI, tak samo w sporcie, ilu jest zawodników, tak? Sukces osiąga procent gdzieś tam. Więc myślę, że każde czasy miały swoje gdzieś tam plusy i minusy. Kiedyś nie było tak internetu, tego wszystkiego, więc ciężej było się wybić, ale jednocześnie była mniejsza konkurencja w tym rynku mniejszych twórców. No teraz jest łatwiejsza dostępność, większa konkurencja, więc wszystkie czasy się rządzą swoimi prawami, moim zdaniem. Jak ktoś chce tworzyć muzykę, niech sobie tworzy. Nie mam nic do tego, nie ma problemu. Aczkolwiek, no, tworząc muzykę, myślę, że też powinno się gdzieś tam mieć z tyłu głowy takie krytyczne myślenie i próbować ją robić dobrze, bo stworzenie piosenki nie jest wiadomo. Tak, stworzenie piosenki nie jest czymś nie wiadomo jak ciężkim, ale sztuką jest ją stworzyć tak, żeby ona faktycznie dobrze brzmiała i trzeba mieć to ucho, ale też doświadczenie, więc jeżeli ktoś tworzy muzykę, kibicuję, żeby to szło w kierunku tak jakby profesjonalizacji tego.
1: Wcześniej wspomniałeś o takich artystach jak Skrillex, jak Virtual Riot. No to jest dość odmienna muzyka, aniżeli to, co robisz sam, więc muszę zadać to pytanie. Czy próbowałeś może iść też w tym kierunku? Wiesz, stworzyć swój dubstep, drumstep, jakieś takie cięższe brzmienie?
2: Jeżeli chodzi o twórczość, tworzenie tego gatunku, to kompletnie nie. Tak jakby, przyznam szczerze, że produkowanie bitów jest jeszcze cięższe od samego pisania i nawijania, czy też śpiewania. No i tak jak powiedzieliśmy zresztą przed chwilą, gdzieś tam mi tego czasu ucieka. W życiu trochę brakuje tego wszystkiego na te wszystkie rzeczy, które chciałbym robić, więc moim zdaniem nie ma sensu się rozdwajać i próbować być we wszystkim dobry, tylko skupić się na tej jednej kwestii. I lubię jako słuchacz słuchać tej muzyki, aczkolwiek tak, żeby ją samemu tworzyć, raczej nie czuję do tego pociągu, wolę się skupić właśnie na samym nawijaniu, rapowaniu, śpiewie, pisaniu tekstów, raczej to jest taki mój konik, co chciałbym tworzyć.
1: To pytanie zawsze znienacka zaskakuje naszych gości, ale zadać je muszę. Jakie jest twoje muzyczne marzenie?
2: Największe marzenie muzyczne, wiadomo, diamentowa płyta, także...
1: Trzeba wysoko mierzyć, prawda?
2: Trzeba wysoko mierzyć, tak jest, aczkolwiek wszystko małymi krokami powoli. Uważam, że nie ma gdzieś tam ram, jeżeli chodzi o wiek, w którym się powinno osiągać sukcesy. Przykładowo taki Kanye West się wybił w wieku 27 lat, więc nie można ograniczać swojego myślenia, bo jeżeli samemu sobie człowiek ogranicza myślenie, no to nie może tak jakby więcej co do siebie oczekiwać. Ja uważam, że trzeba wykorzystywać czas na naukę i na ulepszanie siebie, pracowanie nad swoim fachem i dopiero prezentować jakościowe efekty. To jest moja opinia. No i co do marzeń, wiadomo, poza samą płytą, no to po prostu aktywne tworzenie muzyki, żeby gdzieś tam ta zajawka zamieniła się w główne źródło dochodu. No i życie po prostu, życie z muzyki, a nie tylko i wyłącznie życie muzyką.
1: Zapytam cię teraz o twoje muzyczne plany na przyszłość i kiedy możemy spodziewać się kolejnej premiery?
2: Nie chcę tutaj obiecywać zbytnio żadnych konkretnych dat, ani zbyt wiele deklarować. Wiadomo, gdzieś tam w życiu prywatnym dużo się dzieje, też miałem na głowie przeprowadzkę, takie kwestie jak wydanie piosenki, no są kosztowne, tak będąc zupełności szczerym. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, jeszcze w tym roku otrzymacie ode mnie nowy singiel trapowy. Jeżeli nie, usłyszymy się w przyszłym roku, aczkolwiek nie mogę się doczekać, aż wydam w końcu utwór i możecie się ode mnie spodziewać dużo zaskoczeń, dużo nowości, gdzieś tam różnych styli muzycznych. Nie chciałbym się zamykać w jednym gatunku, także na jesieni możecie się spodziewać troszkę cięższych brzmień, troszeczkę emocjonalniejszych, na lato luźniejszych, troszkę bardziej pod nóżkę, kolokwialnie mówiąc imprezowych, letnich, także mniej więcej tak to widzę. A plan jest taki, żeby muzykę tworzyć cały czas nad nią pracować, cały czas się w tym rozwijać i tego sobie życzę.
1: To na koniec jeszcze zapytam cię o to, jakie rady miałbyś dla innych lokalnych twórców, tych mniejszych muzyków, którzy próbują działać w branży, często spotykają się z hejtem i zniechęcają się. A nuż nie wiadomo, kariera może wypalić. Więc jakie rady miałbyś dla tych osób, które chcą, mogą, lubią, mają pasję, zajawkę i zalążek umiejętności, ale zwyczajnie się boją.
2: Tym osobom, no inaczej, hejt zawsze jest, jeżeli cokolwiek się tworzy w internecie i to już nie tylko muzykę, tak? Zawsze hejt w internecie jest, więc jeżeli chce się być twórcą, no niestety siłą rzeczy trzeba zakasać pasa, no i stawiać po prostu temu czoła, no bo no trzeba umieć sobie z tym radzić po prostu, jeżeli jest jakiś hejt. Konstruktywną krytykę trzeba brać bardzo do siebie i to rozważać, jeżeli szczególnie ci to mówią osoby, które chcą dla ciebie dobrze, a hejt trzeba po prostu kompletnie ignorować, bo on nic nie da, on zawsze będzie, trzeba z tym się po prostu pogodzić. A jeżeli chodzi o kwestie takie stricte techniczne, ja jak zaczynałem z muzyką, moje pierwsze utwory, no nie były jakościowe, ładnie mówiąc. Także po prostu pracowałem dalej nad tym, żeby to wszystko lepiej brzmiało i to samo bym poradził młodym twórcom, że gdzieś tam cały czas starać się tworzyć konsekwentnie, próbować, nie zamykać gdzieś tam się na poszczególne kwestie, tylko wręcz przeciwnie, mieć otwartą głowę, bo to prowadzi do rozwoju, więc trzeba z pokorą po prostu brać krytykę, taką faktycznie konstruktywną od ludzi, ją brać pod uwagę oraz cały czas szlifować po prostu swój fach. Także to bym radził i nie ma tak naprawdę innego rozwiązania, bo tak jak było to powiedzenie, trening czyni mistrza i zrobienie muzyki jest tak naprawdę podobnie jak z treningiem na siłowni. Dwa treningi, no nie zrobią z nas mięśniaka, kolokwialnie mówiąc, ale jeżeli to będzie cały czas konsekwentnie kontynuowane prace nad tym, no siłą rzeczy musi coś z tego być, musi to brzmieć lepiej. Także słuchać opinii ludzi, którzy dobrze radzą, mieć obiektywne spojrzenie na to, co się robi i cały czas tworzyć. I to jest ma sugestia.
1: To na koniec, gdzie można cię posłuchać?
2: Możecie mnie znaleźć na YouTubie oraz na każdym serwisie streamingowym, z którego korzystacie. Mój pseudonim to jest Loco. Na ten moment możecie ode mnie odsłuchać utworów Tancerz bądź Presja. Jeżeli poszukacie, też znajduje się gościnnie na dwóch numerach u Cabano, także możecie sobie to sprawdzić. Nowości, miejmy nadzieję, wkrótce i zapraszam do słuchania. Mam nadzieję, że wam przypadnie do gustu moja muzyka.
1: A dzięki wielkie za dzisiejszą rozmowę.
2: Dziękuję bardzo serdecznie i wszystkim miłego dnia życzę.
1: Ja tylko przypomnę, że moim gościem był dziś Mikołaj Cieślak, znany również jako Loco, lokalny twórca muzyczny z naszego podwórka. Dzięki i do usłyszenia.
0: Wokół nas WPP na 101,4 FM.

0: nie przeminął, nigdy nie przeminął.
1: Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
2: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
1: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Międzyosiedlowy basen miejski zamknięty do odwołania. Kiedyś szkoła, dziś dzienny dom pomocy w Lubaniu. Oraz MOPR wspiera mieszkańców w dostępie do opieki długoterminowej. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku poinformował o zamknięciu międzyosiedlowego basenu miejskiego do odwołania. Powodem jest zanieczyszczenie wody bakteriami. O ponownym otwarciu obiektu poinformujemy po opublikowaniu kolejnych komunikatów. Kiedyś szkoła, dziś dzienny dom pomocy. Placówka oświatowa w Zosinie w gminie Lubanie kilka lat temu przestała pełnić swoją pierwotną funkcję z powodu zmian demograficznych, które dotykają cały kraj. Dzieci rodzi się zdecydowanie mniej, a co za tym idzie, społeczeństwo się starzeje. Wychodząc naprzeciw tym zmianom, pusty budynek szkoły w Zosinie został przystosowany do potrzeb seniorów. Mówi Larysa Krzyżańska, wójt gminy Lubanie.
4: Projekt, który dzisiaj finalizujemy i doszliśmy do końca już tego projektu, realizacji tego projektu, to jest oczywiście powstanie dziennego domu pomocy dla seniorów. Tutaj w miejscu w Zosinie wcześniej była szkoła podstawowa. Ze względu na ciągle zmniejszającą się liczbę uczniów, niestety musieliśmy bardzo trudną decyzję podjąć o zamknięciu tej szkoły, ale z myślą taką, że w tym miejscu powstanie kolejne miejsce tętniące życiem, a tym razem dla seniorów, które będzie łączyło pokolenia, ale też integrowało społeczność. Cały projekt wynosi 9,5 miliona złotych. Otrzymaliśmy dofinansowanie z środków unijnych poprzez Urząd Marszałkowski. Jest to kwota 7,70 mln złotych, natomiast pozostałe środki to jest wkład własny gminy. Wyremontowaliśmy dawny budynek szkoły podstawowej za kwotę 4,6 mln złotych.
3: Do tej pory w gminie Lubanie nie było miejsca dedykowanego seniorom. Nie trzeba było budować od zera, a jedynie wyremontować istniejący budynek. W Lawendowym Dworku, bo tak nazywa się dzienny dom pomocy w Zosinie, jest miejsce dla 20 osób. Są to nie tylko seniorzy, ale również osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, mówi Eneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Miejsce, które powstało w gminie Lubanie, to nie tylko dzienny dom pobytu dla seniorów, ale to szeroko rozumiana pomoc społeczna, bo chciałabym przypomnieć, że kiedy od kilku lat już Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że polityka społeczna przybierze inną formę, że poznikają z naszej mapy gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej, że przekształcą one się w centra usług społecznych, to Zarząd Województwa, planując tą perspektywę, w której jesteśmy, zaplanował środki na tworzenie właśnie centrów usług społecznych, czyli szeroko rozumianej pomocy społecznej.
3: Mówi Roman Gołębiewski, starosta włocławski.
6: Piękna inicjatywa służąca naszym seniorom. Chyba lepszego dnia na otwarcie tego obiektu w gminie Lubanie nie można było sobie wyobrazić, bo przy okazji Międzynarodowego Dnia Seniora my w powiecie świętowaliśmy Wigilię tego dnia, czyli wczoraj. Ogromne gratulacje dla władz gminy za realizację tego przedsięwzięcia bardzo potrzebnego społecznie.
3: Niedawno obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Dzienny Dom Pomocy w Zosinie został uroczyście otwarty. Seniorzy zyskali nowe, komfortowe miejsce, w którym mogą spędzać czas pod okiem wykwalifikowanego personelu. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku pełni funkcję koordynatora do spraw opieki długoterminowej. Jego zadaniem jest pomoc mieszkańcom w znalezieniu odpowiednich usług i świadczeń dla osób, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub realizacji zaleceń terapeutycznych. Mieszkańcy mogą skorzystać m.in. z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, usług sąsiedzkich, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz pobytu w domu pomocy społecznej.
1: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.
2: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
1: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Wrocławek po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie, a ze mną w studiu Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Dzień dobry, Pani Dyrektor.
2: Dzień dobry.
1: Pani Dyrektor, z tego co wiem, pojawiły się dodatkowe środki na aktywizację osób bezrobotnych. Duży znak zapytania przy tym był, ale tak jak Pani obiecała, nie odpuściła Pani. One są, proszę powiedzieć, co dzięki temu będą mieli pracodawcy i osoby poszukujące pracy we Włocławku.
2: Z dodatkowych środków rezerwy już organizowaliśmy nabory na staże i kilkadziesiąt osób miało szansę rozpocząć staż i właśnie te staże trwają. Natomiast w wyniku podsumowań budżetowych okazuje się, że jeszcze możemy przeznaczyć środki na dotacje na działalność gospodarczą i to jest świetna wiadomość dla tych, którzy myślą o swoim

0: biznesie i szukają metody sfinansowania tego biznesu. Jest do dyspozycji 30 tysięcy złotych, które można przeznaczyć na zakup jakiegoś czy to sprzętu, czy towaru, czy jakichś narzędzi, reklamy, najmu. No tutaj katalog wydatków jest bardzo szeroki. To jest dla tych osób, które mogą się zarejestrować albo są zarejestrowane jako osoby bezrobotne, mają ciekawy pomysł na biznes, który jest poparty doświadczeniem zawodowym, bo oczekujemy w związku z ograniczonymi środkami tego, żeby osoba miała chociaż rok doświadczenia w kierunku, w którym ma zamiar prowadzić swój biznes i ma szansę wówczas uzyskać te pieniądze i ich nie zwracać pod warunkiem, że przez 12 miesięcy będzie prowadziła swój biznes. Zatem zapraszamy, ponieważ nabór będzie lada moment od 12 do 14 października. Dokumenty już są dostępne na naszej stronie internetowej, więc można już je przygotować.
1: Pula środków jest ograniczona oczywiście.
0: Tak, mamy do dyspozycji około 20 dotacji. Mhm. Uważamy, że to i tak jest dużo, dlatego że w tym roku 61 osób do tej pory skorzystało, więc kolejne 20, to jest zawsze kolejne 20 nowych biznesów na terenie miasta czy powiatu wrocławskiego. Co zawsze jest jakimś zastrzykiem w tą lokalną gospodarkę, ale też nowymi perspektywami dla tych naszych klientów, czy dla tych, którzy chcą po prostu ten swój biznes rozkręcić.
1: Pani dyrektor, poza tym, że można w ramach tych dodatkowych środków ubiegać się o dotacje na własny biznes, można też ubiegać się o dodatkowe kwalifikacje i szkolenia. Na to też wygospodarowane zostały pieniądze.
0: Tak, oczywiście. Teraz to jest taki bardzo ciekawy czas, ponieważ jest za chwilkę rok akademicki i każdy, kto chciałby sfinansować swoje kształcenie w postaci studiów podyplomowych, może u nas aplikować o kształcenie studiów podyplomowych, wskazując jaki kierunek, jaka uczelnia, to już nasz klient to określa. Również dysponujemy środkami na szkolenia w trybie indywidualnym, czyli jeżeli ktoś ma pomysł nie związany ze studiami, ale z jakimś zdobyciem jakichś uprawnień, wiedzy, odbyciem jakiegoś kursu, również może aplikować. Musi wykazać, że po prostu ma szansę później na aktywność zawodową. Też może u nas aplikować, ale też ważne dla tych, którzy w ogóle mają problemy z poszukiwaniem pracy, to mamy nabór na takie 3-tygodniowe szkolenie z aktywnego poszukiwania pracy. To jest bardzo rozbudowane szkolenie, gdzie tak naprawdę najpierw nasi klienci patrzą w siebie i patrzą na to, w czym są dobrzy, jakie mają mocne, słabe strony. Uczą się, jak radzić sobie ze stresem, bo również współpracujemy z psychologiem, który takie warsztaty prowadzi. Potem uczą się tworzyć dokumenty aplikacyjne, zachowywać na rozmowie kwalifikacyjnej, bo wiadomo, że bardzo często to jest taki słaby punkt, że mamy jedno CV do wszystkich albo na rozmowie kwalifikacyjnej nie potrafię do końca, w cudzysłowie, sprzedać siebie. Zatem to wszystko ćwiczymy na warsztatach, a ostatni tydzień wychodzimy już w teren, czyli to są rzeczywiste rozmowy z pracodawcami, czyli to też jest taki już warsztat na żywym materiale, ale też chociażby jest szansa na współpracę z Wrocławskim Centrum Wolontariatu, ponieważ z nimi też mamy tutaj w ramach tego szkolenia spotkania i też pokazujemy osobom, jakie są możliwości bycia aktywnym jeszcze przed tym, jak będę pracować zawodowo. Zapraszamy do zapisu.
1: Oczywiście całym rokiem są prowadzone te działania również aktywizujące osoby bezrobotne, które nie potrzebują żadnych środków, tylko zaangażowania pracowników Urzędu Pracy.
0: Tak, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o warsztaty, to tutaj mamy każdego tygodnia zajęcia z doradcami zawodowymi na różne tematy. Zatem możecie Państwo sobie sprawdzić na naszych stronach, jakie w najbliższym czasie zagadnienia są. To są zagadnienia związane z przygotowaniem się do szukania pracy, ale też chociażby, jakie są w ogóle możliwości na naszym rynku, prawda? I rozwoju, ale też takie bardziej głębsza praca doradcza, indywidualna. Kiedy tak naprawdę możemy przeanalizować sami siebie, a jeżeli ktoś jest otwarty nawet na pracę z coachem, ponieważ prowadzimy też sesje coachingowe, to już trwa to zazwyczaj kilka tygodni, kiedy to jest totalnie już taka głęboka praca nad swoimi przekonaniami, prawda, i gdzieś patrzenie rzeczywiście na to, co ja w zasadzie w życiu w tym aspekcie zawodowym, bo mamy tutaj coaching zawodowy, jakie są moje rzeczywiste pragnienia, a co mi tak naprawdę świat powiedział, czy rodzice, czy znajomi, czy w zasadzie jaka jest presja i filozofia kariery zawodowej, może ja mam zupełnie inne wartości, więc tutaj zapraszamy też do kontaktów z naszymi coachami, doradcami zawodowymi, bo w tym aspekcie dzieje się u nas bardzo dużo.
1: No i to są spotkania zupełnie bezpłatne i konsultacje zupełnie bezpłatne.
0: Absolutnie, wszystko jest bezpłatne. Te szkolenia 3-tygodniowe, to nawet nasi klienci otrzymują stypendia, więc tutaj jakby może ich to też zachęcić. To są te 3-tygodniowe szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy.
1: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, była moim Państwa gościem. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję Pani Dyrektor.
0: Dziękuję.
2: To jest temat na 101 i 4 FM. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Seria dramatycznych wypadków w Tatrach, za chwilę rady ratowników, potem kierowcy, o tym, kto odpowiada za ceny paliw i Hubert Hurkacz w półfinale turnieju w Pekinie. Marcin Krzemiński. Seria poważnych wypadków w Tatrach. W rejonie Zawratu zginął wczoraj turysta, który upadł na zlodowaciałym śniegu. Do upadków z dużej wysokości na twardy śnieg doszło też m.in. w rejonie Koziej Przełęczy i Źlebu Kulczyńskiego. Obaj poszkodowani z ciężkimi obrażeniami zostali przetransportowani śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala. Ratownicy interweniowali także po urazie nogi na Przełęczy Małołąckiej oraz podczas ewakuacji turystki ze szlaku między Zawratem a Świnicą. Ratownicy pomagali również turystom na Rysach w Dolinie Kondratowej i na Hali Gąsienicowej. Toprowcy ostrzegają, w górach panują trudne przejściowe warunki, w wyższych partiach zalega śnieg.
4: Obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
3: Przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ponad złotówkę taniej na litrze benzyny i oleju napędowego niż jeszcze w piątek. Od wczoraj działa rządowy program ceny paliw niżej. Na stacjach paliw dyskusja, komu zawdzięczamy obecne obniżki i wcześniejszy ich brak.
5: Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
6: Padły, dawno powinny spać, jakby rząd opuścił ceny. Niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
3: Przypomnę, że w czwartek prezydent zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Skierował ją jednocześnie do Trybunału Konstytucyjnego, by ten zbadał ją w trybie następczym. Hubert Hurkacz w półfinale turnieju tenisowego w Pekinie to dzięki wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem 7-6-6-2. Wrocławianin zagrał finał ze zwycięzcą meczu Rosjanina Andrija Rublowa z Australijczykiem Aleksem de Minorem. I ruszyli. Godzinę temu w Poznaniu rozpoczęła się jubileuszowa 25. edycja maratonu. Ponad 5 tysięcy zawodników wystartowało spod poznańskich targów. Na MTP zlokalizowana jest też meta. W tym roku pierwszy raz od 18 lat trasa biegu wjedzie przez Stary Rynek. Jego uczestnicy będą też m.in. na Placu Wolności czy na Enea Stadionie.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
3: Najpogodniej na południowym wschodzie, w północnej połowie kraju z kolei może pokropić deszcz. Na termometrach od 16-17 stopni na północy do 23 na południowym wschodzie.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM. W końcu.

Kajno, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj za

0: Gramy tylko my.
1: Tylko my.
0: We Włocławku po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
2: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie, Psychopedia, a ze mną Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog. Witam Cię serdecznie.
3: Dzień dobry, witam.
2: Ewa, rozpoczęła się jesień, a wraz z jesienią, ja nie wiem, czy to już tak sobie powtarzamy, że mamy tą tak zwaną jesienną chandrę, czy naprawdę coś jest na rzeczy i nie mamy prawo poczuć się na chwilę gorzej.
3: Myślę, że mimo wszystko nie jest to przesada i jak najbardziej przy takich generalnie przesileniach różnego rodzaju, nie tylko tym jesiennym, ale również tym wiosennym, kiedy teoretycznie zmienia się na lepsze, to jednak nasz organizm potrzebuje nieco czasu na to, by przystosować się do tych zmian, w związku z czym nasza psychika jednak też w tym momencie odczuwa te zmiany i często jest nam trudno się zaadaptować do tego, co jeszcze przed chwilą wyglądało zupełnie inaczej.
2: Jak długo ten okres adaptacyjny może trwać?
3: Jeśli trwa do, powiedzmy, gdzieś tam tygodnia, czy nieco powyżej, to jest to dla nas informacja, że okej, tak naturalnie po prostu oswajam się. Ale jeśli mówimy o takich oczywiście bardzo intensywnych objawach, bo może być tak, że będzie to trwało 3 tygodnie, ale delikatnie i co jakiś czas, więc to wtedy nie jest niepokojące. Ale jeśli przez 2 tygodnie prawie codziennie czujemy się naprawdę źle, nie chce nam się wstać z łóżka, nie mamy ochoty nic robić, jeść nam się nie chce, ciężko jest nam zebrać myśli, ten nastrój jest taki nieciekawy, to już jest jasny sygnał alarmowy, że jednak może dziać się coś więcej niż tylko kwestia zmiany pogody i warto wtedy zacząć reagować i szukać pomocy u specjalisty.
2: Powiedziałaś, że jeżeli ta jesienna chandra trwa trochę dłużej niż powinna, jakieś 2-3 tygodnie ten nasz stan się utrzymuje taki niespecjalny, to trzeba szukać pomocy specjalisty. No w związku z tym powiedz, jakie są objawy jesiennej chandry, a jakie są objawy jesiennej depresji, bo to jest zdecydowana różnica i jak je odróżnić, kiedy już zbliżamy się do tego niebezpiecznego momentu, żeby szukać pomocy.
3: Wbrew pozorom te objawy będą się dosyć mocno nakładały tak naprawdę i bardzo istotnym czynnikiem będzie tutaj właśnie ten czas, a więc i w takim stanie depresyjnym i po prostu w takim obniżeniu nastroju związanym z przejściem z wiosny do jesieni może się pojawić taka
2: czasu,
3: właśnie
2: prawda?
3: Tak apatia, ale też trudności ze wstawaniem, czy trudność z zasypianiem, trudność ze snem w nocy, trudności związane z przyjmowaniem pokarmów, bo zmieniają się też te pory naszego funkcjonowania i tego szczytu naszej energii, a więc to też będzie miało ogromne znaczenie. Kwestie związane z tym, czy nam po prostu tak najbardziej ludzko mówiąc się chce działać, czy też czujemy, że zdecydowanie ktoś nam ten prąd odciął i czujemy się fatalnie. Jeżeli to jest takie głównie gdzieś tam narzekanie na pogodę i zwracanie uwagi na to, że no jest mi po prostu tak źle, bo ja lubię ciepło, lubię jak jest słońce i teraz po prostu ciężko
2: brakuje
3: jest mi się
2: mi
3: przyzwyczaić i mi tego brakuje, ale mam w to wgląd i rozumiem też, że no nie mam na to zbyt wielkiego wpływu i chcę się mobilizować, działać dalej, to prawdopodobnie mamy do czynienia bardziej z tym stanem takiej jesiennej chandry. Natomiast jeżeli jednak to nas bardzo intensywnie przytłacza, bardziej są to takie sygnały wręcz z zewnątrz, że coś się z tobą dzieje, że coś jest nie tak, że widzimy, że trudno jest ci wstać, że jesteś taki nieobecny w tej pracy na przykład, że ten nastrój jest zupełnie inny, to może być dla nas wtedy bardziej jasny sygnał w kierunku właśnie już rozwoju objawów typowo depresyjnych.
2: A depresja, jeśli depresja, to co? Psycholog, czy udajemy się do psychiatry po leki?
3: Wszystko tak naprawdę zależy od intensywności objawów, bo nie każda depresja wymaga tego, aby podjąć się od razu leczenia farmakologicznego, ale też wiele z tych stanów depresyjnych jednak jest konieczna do zaopiekowania właśnie poprzez leki, a więc wtedy konieczna jest wizyta u psychiatry. Jeśli nie mamy takiej pewności, ale też czujemy, że to nie jest jeszcze taki bardzo paraliżujący nas stan, to warto zacząć od wizyty u psychologa i skoncentrowaniu się na tym, czy są jakieś konkretne rozwiązania, czy możemy zrobić coś, żeby poczuć się lepiej, żeby się zaktywizować i przy współpracy z psychologiem po prostu wdrażać taki konkretny plan. Jednak jeśli to nie skutkuje, wtedy kierujemy się do psychiatry. Czasem też zdarzy się tak, że idziemy do psychologa, a on jako osoba taka bardziej obiektywna daje nam jasny sygnał, że tutaj możemy pracować oczywiście w kontekście psychologicznym, ale dodatkowo dodatkowo leczenie farmakologiczne będzie niezbędne. Także jeśli mamy wątpliwość, to warto udać się do psychologa, on w razie czego nam podpowie, natomiast jeśli widzimy, że jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko, możemy zacząć od wizyty u psychiatry, ale on z kolei też najczęściej zaleci, aby obok leków również wdrożyć wizyty psychologiczne czy też psychoterapię.
2: A powiedz jeszcze, czy jesienna handra dotyka też dzieci, bo one wydawać by się mogło, że nigdy nie tracą energii, jakby te baterie były naładowane cały czas, no ale jednak to do końca tak nie jest.
3: Z pewnością dotyka w mniejszym stopniu, dlatego że dzieci zwracają większą uwagę tak naprawdę nie tyle na samą pogodę, co na to, co się wydarza, jakie wydarzenia mają w danym momencie u nich miejsce, a często jesień jest dla nich takim dodatkowym wyzwaniem i fajnym czasem, bo szkoła, przedszkole mówi, a to przynieśliście żołędzie, kasztany i można wyciągnąć rodziców na spacery i dzieciaki wbrew pozorom często się po prostu z tego cieszą. Natomiast oczywiście jak najbardziej również może być tak, że dziecko jest jednak podatne na te zmienne warunki pogodowe, na to, że mniej jest tego światła słonecznego, szczególnie jeżeli są jakieś niedobory witaminy D3 i wtedy ten nastrój rzeczywiście może również być znacząco obniżony.
2: Rozumiem, że rodzic obserwuje i podobnie jak o tym, jak mówiłaś, co dotyczy dorosłych, czyli jeżeli to jest taki czas przejściowy, taki tydzień, gdzie no faktycznie musi się dostosować do tego, że wstaje, nie ma słońca, a wręcz przeciwnie, za oknem jest deszcz, utrzymuje się w takim krótkim czasie, to po prostu próbujemy z tego wspólnie wyjść, a jeżeli to jest coś dłuższego, no to idziemy po poradę do specjalisty.
3: Zdecydowanie tak, dokładnie. Chyba, że w kontekście dziecka coś nas bardzo intensywnie niepokoi, to jest taki stan, który zmienił się z dnia na dzień i może nie trwa 2 tygodnie, ale trwa 4 dni, a dziecko codziennie nie wychodzi w ogóle z łóżka i nie jesteśmy w stanie zmobilizować go ani do ubrania się, ani do pójścia do szkoły, ani nie chce jeść, ani wykonywać żadnych innych czynności, a jednocześnie wiemy, że nie jest to choroba, tylko właśnie jakaś kwestia psychiczna, więc wtedy na pewno zwracamy się o pomoc wcześniej, bo im wcześniej w takich sytuacjach, tym lepiej, chyba że jednak czujemy, że po prostu na początek możemy wdrożyć własne oddziaływania i widzimy też, że one przynoszą efekty, niekoniecznie od razu spektakularne, ale jeśli choć trochę się poprawia, no to znaczy, że też jednak mamy jeszcze wpływ i możemy podziałać samemu.
2: A powiedz teraz, bo na koniec zostawiłam najlepsze, jak sobie z tym poradzić, czy w ogóle jest jakiś sposób, żeby przetrwać to w miarę jak najlepiej dla siebie w takim dobrostanie i na przykład, czy to jak się ubieramy ma znaczenie, czy to z kim się spotykamy w tym czasie ma znaczenie.
3: Zdecydowanie wszystko to i jeszcze więcej będzie miało znaczenie. Będzie miało znaczenie nasze nastawienie, bo jeżeli my już w połowie września myślimy, zaraz przyjdzie ta jesień, będę czuć się tak źle, będzie tak szaro, buro, ponuro i będzie dla mnie nieprzyjemnie, no to szanse na to, że tak będzie, są ogromne. Jeśli się nastawimy na to, że tak, rzeczywiście wiem, że przyjdzie taki czas, kiedy tego słońca będzie mniej, ale jestem w stanie na przykład wtedy zadbać o to, żeby więcej spotykać się z ludźmi, którzy przekazują mi też taką pozytywną energię, zadbać właśnie o to, żeby gdzieś więcej kolorów wprowadzać właśnie w ten swój ubiór po to, żeby jednak również czuć, że jednak te kolory nadal są z nami i nie wszystko się kończy na ostatnim dniu lata, tak? Także na pewno tutaj możemy dużo zrobić dla siebie już wcześniej, planując też i będąc w takiej pełnej świadomości, że to rzeczywiście przyjdzie, to jest nieuniknione, ale jednocześnie zakładając sobie jakiś taki konkretny plan na to, co jest dla mnie przyjemne. Są ludzie, którzy ten jesienny czas traktują też jako taki, gdzie można nadrobić czytanie książek, zapalić ulubione świeczki, wypić taką typowo jesienno-zimową herbatę, a więc kiedy szukamy tych zasobów w jesieni, to okazuje się, że często jest ich też całkiem sporo, jeśli nie będziemy koncentrować się tylko na minusach, ale również na plusach, to może się okazać, że ta jesienna handra jednak wcale do nas nie przyjdzie, albo tak tylko nas delikatnie muśnie.
2: Tylko nas delikatnie muśnie, a jeśli chodzi o dzieci, jeszcze zapytam, bo no z siłą rzeczy szybciej robi się ciemno, więc też nie ma tych aktywności na powietrzu tyle, no bo pogoda jest bardzo zmienna. No a dziecko jak się nudzi, to jest marudne, to jest trochę nieznośne i mówimy o też przechodzi jesienną handrę. Warto chyba też zadbać o to, żeby pomyśleć nad tym, jak spędzać czas w zupełnie innych okolicznościach z dzieckiem.
3: Tak, zdecydowanie i tutaj na pewno ogromnym plusem będzie zaplanowanie wszelkich zabaw sensorycznych, które możemy zaplanować właśnie z użyciem tych jesiennych
2: darów,
3: dokładnie, i wszelkie właśnie szyszki, liście, ale i to, co mamy w domu, kasze, ryże i wszelkie inne kwestie tutaj będą nam przychodziły z pomocą. Dzieciaki świetnie się do takich zabaw adaptują, bardzo je lubią i często okazuje się, że jednak ten nawet najdłuższy jesienny czy zimowy wieczór przeradza się w bardzo fajną zabawę, o ile jesteśmy gotowi na odrobinę bałaganu, ale później można również przez zabawę wspólnie posprzątać i nawet to nie będzie nam straszne.
2: To jest możliwe, drodzy rodzice, mówi mama dwójki dzieci, także...
3: Zgadza się.
2: Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Proszę Państwa, Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog, była moim i Państwa gościem. Dziękujemy bardzo.
3: Dziękuję.
0: Wokół nas. Weekendowe granie na 101,4 FM we Włocławku po polsku.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

dalej Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
1: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: PiS we Włocławku krytykuje projekt budżetu państwa na 2027 rok. Oraz jak radzić sobie z jesienną handrą. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość we Włocławku krytykuje projekt budżetu państwa na 2027 rok. Podczas konferencji lokalni politycy mówili m.in. o wysokości deficytu, planowanych podatkach, wynagrodzeniach w budżetówce i przyszłości inwestycji. Ich zdaniem polityka finansowa rządu może doprowadzić do ograniczenia wydatków i programów społecznych, mówi Anna Borowiak, poseł na Sejm RP.
3: Spotykamy się z państwem dlatego, że znamy już nowy program Koalicji Obywatelskiej. Znamy nową piątkę Tuska. Nie musieliśmy wcale czekać na konwencję programową czy na nowe 100 konkretów, które chcieliby pewnie nazwać przenośniami, ponieważ mamy zaplanowany przez ten rząd budżet, a z tego budżetu wynikają katastrofalne informacje dla Polaków. Najpierw zadłużają państwo ponad miarę, biorą Polaków za zakładników w przepychankach, czy nawet w walce z prezydentem Karolem Nawrockim, a tak naprawdę na końcu rachunek wystawiają wszystkim podatnikom, wszystkim Polakom. Chcą, żebyśmy wszyscy płacili, żeby Polacy płacili za nieudolność tego rządu. I zobaczcie państwo, co my tutaj mamy. Po pierwsze, radykalna podwyżka podatków. Już wiemy, że CIT wzrośnie z 19 do 22%. Po drugie, likwidacja programów społecznych. Będzie to niestety koniecznością, bo jeżeli mamy 100 miliardów złotych na programy społeczne do wydania, w tym blisko 62 miliardy złotych, program Rodzina 800+, 32 miliardy prawie, 13 i 14 emerytura, czy 6 miliardów złotych program Aktywny Rodzic, to proszę państwa, wygląda to tak przy procedurze ostrożnościowej, ale ona też jest oszczędnościowa, bo o to chodzi, że rząd musi przedstawić Sejmowi program cięć, program równoważenia budżetu państwa.
2: Zgodnie z najnowszym projektem budżetu na 2027 rok dochody państwa mają wynieść 696,4 miliarda złotych, a wydatki 977,6 miliarda złotych. Maksymalny deficyt zaplanowano na poziomie 281,2 miliarda złotych. PiS krytykował także brak wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Projekt zakłada podwyżki na poziomie 3%. Przedstawiciele partii przekonywali, że to zbyt mało w stosunku do wzrostu kosztów życia. Wojciech Jaranowski mówił o możliwych ograniczeniach wydatków inwestycyjnych i wskazywał m.in. na duże projekty infrastrukturalne. Tymczasem w projekcie budżetu rząd zaplanował na inwestycje drogowe i kolejowe łącznie 62,4 miliarda złotych. Na konferencji poruszono również temat cen paliw. Politycy PiS krytykowali rząd za wysokość cen na stacjach i domagali się realizacji zapowiedzi dotyczącej ceny 5,19 zł za litr. Po tym, jak prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli, że będą przyglądać się dalszym pracom nad budżetem na 2027 rok i jego wpływowi na finanse państwa, samorządy oraz gospodarstwa domowe. Krótsze dni, mniej słońca i coraz niższe temperatury. Jesień może odbijać się nie tylko na pogodzie, ale też na naszym samopoczuciu. Wiele osób o tej porze roku odczuwa spadek energii, senność czy brak motywacji. To tak zwana jesienna handra. Na gorszy nastrój może wpływać przede wszystkim mniejsza ilość światła. Dlatego specjaliści zwracają uwagę, że jesienią szczególnie ważny jest ruch i aktywność na świeżym powietrzu. Nawet krótki spacer w ciągu dnia może być dobrym sposobem na poprawę samopoczucia, mówi Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog.
4: Temu sprzyja, chociaż dzisiaj jeszcze słońce nam świeci, ale w większości tych dni jednak tego światła słonecznego nam brakuje, nastroje siadają, no i wszyscy narzekają po polsku tradycyjnie.
5: A proszę nam powiedzieć, jak możemy sobie radzić z tą jesienną handrą?
4: Zaczynając od takich najprostszych sposobów, na pewno warto spróbować pogodzić się z tym, że ta jesień już przyszła i zacząć korzystać z tego, co ona nam daje. A daje nam sporo, bo mamy mnóstwo kolorów w jesieni, ale też jak się dobrze ubierzemy, to spacer również może być przyjemny. A możemy też usiąść pod kocem, poczytać książkę i odpalić świeczki, które nam odpowiadają, także zapachowo i też będą oddziaływały na nasze dobre samopoczucie. Także jeśli tylko sobie troszeczkę to w głowie przepracujemy, że jednak to jest taki okres i przychodzi co roku, nie mamy na to wpływu, to myślę, że możemy dosyć dużo zrobić w tym naszym domowym ogródku psychicznym właśnie, aby poczuć się lepiej.
2: Warto jednak pamiętać, że przedłużający się obniżony nastrój nie zawsze jest tylko jesienną handrą. Jeżeli złe samopoczucie utrzymuje się przez dłuższy czas i zaczyna utrudniać codzienne funkcjonowanie, warto porozmawiać ze specjalistą.
1: Słuchacie Pulsu Włocławka.
0: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
1: Po polsku na

0: Dawek po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101.4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry Państwu.
1: A czy będziemy bogaci, panie prezydencie?
2: Na pewno jesteśmy bogaci w historię i po raz kolejny dzięki miejskim inwestycjom tak naprawdę odsłaniamy kolejne karty tej historii, bo na początku 2000...
1: Dla niewtajemniczonych może tak woli we śnienia znaleziono skarb na Rogu Tomskiej, tak? I 3 maja.
2: Też.
1: I no jeszcze właśnie, jeden też. Skarb na
2: I
1: ulicy
2: na Królewieckiej 12, tak jest. A jeszcze przypomnę, że nie tak dawno, bo na początku 2024 roku w Wiśle znaleźliśmy miecz Wikinga, więc tak, te inwestycje miejskie powodują, że te karty historii naszego miasta się odsłaniają coraz mocniej, coraz silniej i o tyle, o ile w przypadku Tumskiej mamy do czynienia, no właściwie z takim włocławskim skarbem z Tumskiej, który pokazuje też, że ta ludność przedwojenna włocławska, no tak mówi też legenda, w obawie przed okupantem po prostu część swoich kosztowności, które ich rodziny gromadziły, schowała.
1: Znaleziono, przepraszam, tak w jednym miejscu, czy
2: i schowała
1: należało?
2: Skutecznie.
1: No, to no właśnie, tak, na lata,
2: w jednym miejscu, od ulicy Tumskiej faktycznie te kosztowności zostały odkryte.
1: Bo to były kosztowności, biżuteria, to były
2: na przykład damski zegarek złoty, wysadzany brylantami, jak tutaj pani archeolog stwierdziła, wygląda na XVIII-wieczny, więc faktycznie, no, coś pięknego. To akurat widziałem na własne oczy, więc o tym mogę powiedzieć. Natomiast, co też dla mnie ważne, w ramach tych prac archeologicznych, no, znaleźliśmy ślady zabudowań też średniowiecznych z tej części miasta, czyli no, takiego średniowiecznego naszego grodu włocławskiego. Więc to też myślę, że dla historyków będzie duża atrakcja. Natomiast kilka tygodni temu na Królewieckiej 12, to też miejska inwestycja, znaleziono, no, już dużo młodszy skarb, dlatego że 20-wieczny, marki niemieckie, srebrne i złote monety, ale ich mnogość wskazuje, że to też pewnie w jakimś celu zostało schowane przez
1: ówczesnych. Co się będzie z tymi skarbami dalej działo? Jakie będą ich losy? Czy one zostaną we Włocławku?
2: No to jest takie moje marzenie, żeby jeden i drugi skarb został we Włocławku i został odpowiednio wyeksponowany, dlatego że to jest jednak świadek naszej historii.
1: A ktoś oszacował wartość taką materialną tych skarbów, czy jeszcze nie? Czy to
2: nie
1: będzie
2: wiem.
1: W ogóle przed,
2: Nie, myślę, że to będzie. My jesteśmy, i to też myślę ważne, dlatego że jako miasto ponosimy odpowiedzialność za konserwację tych skarbów. Jeden, ten młodszy, został już zakonserwowany, no ale tutaj jak gdyby to nie było duże wyzwanie, dlatego że tutaj mamy do czynienia tylko i wyłącznie z monetami srebrnymi i złotymi, więc to konserwuje się dość prosto. No, dużo większym wyzwaniem jest ten skarb z Tumskiej. No i ten skarb z Tumskiej teraz zostanie poddany konserwacji i ta konserwacja, no, będzie pewnie...
1: Długo trwała?
2: Nawet specjaliści mówią, że może potrwać do 2 lat, dlatego że tam to nie jest tylko i wyłącznie kwestia kosztowności, ale również też takich świadków, na przykład papierowych naszej historii. Więc to na pewno będzie wymagać dużo większych nakładów i zabiegów, ale myślę, że warto, dlatego że tak jak już powiedziałem,

0: to jest element naszej historii, naszej tożsamości i tego, jak Włocławek przed II wojną światową i wcześniej wyglądał.
1: A dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem był prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję Państwu.
2: To jest temat na 101,4 FM. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Cyberkaretka kontra hakerzy, za chwilę o nowej pomocy w służbie zdrowia, potem o zatrzymaniu w Niemczech poszukiwanego członka gangu. Będzie też o wyborach na Łotwie i turnieju tenisowym w Pekinie. Marcin Krzemiński. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum e-zdrowia zakupiło cyberkaretkę, ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów. Ruszy na pomoc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Pomoc będzie bezpłatna, tłumaczy Jeremi Olechnowicz z Centrum e-zdrowia.
2: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
1: Koszty cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Jak zaznaczają eksperci, jest ona innowacyjnym rozwiązaniem na skalę Europy. 5 lat ukrywał się przed policją, wpadł w Niemczech. Policjanci z łódzkiego Wydziału Poszukiwań pomogli w zatrzymaniu 56-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna powinien być w więzieniu, w przeszłości działał w gangu. Przed ucieczką usłyszał wyrok 13 lat więzienia, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński.
3: Między innymi za uszkodzenie ciała, pobicia, porwanie czy kradzież ciągników siodłowych z naczepami, a następnie żądanie okupów w zamian za ich oddanie.
1: Mężczyzna jest już w Polsce, trafił do zakładu karnego. Proeuropejska i wspierająca Ukrainę Zjednoczona Lista wygrywa wybory parlamentarne na Łotwie. Partia premiera Andrisa Kulbergsa zdobyła ponad 35% głosów, ale będzie potrzebowała koalicjantów. Drugie miejsce zajęła populistyczna Łotwa na pierwszym miejscu, a trzecie suwerenna władza. To ugrupowania znacznie bardziej sceptyczne wobec dalszego finansowania Ukrainy. Maja Chwalińska w drugiej rundzie debla w Pekinie. Polska tenisistka i Czeszka Nicola Bartunkowa pokonała Amerykankę Katie McNally i Indonezyjkę Janice Tien 6-2, 6-2. Jutro o 1/8 finału singla z kolei w stolicy Chin zagra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Chorwatka Donna Vekić. Jest też kolejna sensacja w Pekinie. Z turnieju odpadła w trzeciej rundzie światowa dwójka Aryna Sabalenka. Przegrała z Czeszką Nicolą Bartunkową 4-6, 3-6.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Maksymalnie od 16 stopni na północnym wschodzie, przez 19 w Wielkopolsce i na Mazowszu, do 22 na Podkarpaciu. No i tam najwięcej słońca, na północnym wschodzie może padać deszcz.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Jesteśmy po 11. Duża część ulic we Włocławku zamknięta, a to ze względu na 13. półmaraton Włocławek. Którymi ulicami nie przejedziemy? O tym więcej za moment. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.
0: WPP na 101 i 4 FM.

Rozpoczęła się 13. edycja półmaratonu Włocławek, no i dużo utrudnień jest na drogach stolicy Kujaw. Dobre wiadomości są takie, że już kończą się utrudnienia na Okrężnej, Leśnej, Sportowej, Kazimierza Górskiego, Piaskach, Ptasiej czy Brackiej. Natomiast za moment nie przejedziemy z Biegniewskiej, Broniewskiego, Kaliską, Węglową, Wiejską, Robotniczą, Kapitulną, Obwodową, ulicą Lisek, także Wysoką. Utrudnienia będą także w okolicach Ogniowej, Łęckiej czy Królewieckiej. A gdzie później? Na bieżąco będę informować. Dzisiaj dużo, dużo ulic we Włocławku zamkniętych. To ze względu na 13. półmaraton Włocławek.

0: po polsku.
1: Przecież mam już chyba wszystko, a tak pusto.

0: Sprawdźmy, co w przyszłym tygodniu dzieje się ciekawego we Włocławku, na przykład w najbliższą środę w Centrum Kultury Browar B spotkanie z Boliwią. To w ramach cyklów 80 minut dookoła świata. Tym razem będzie to spotkanie z podróżniczką Agnieszką Wasztyl. Razem z nią wyruszymy, w opowieściach do Boliwii, kraju zachwycających krajobrazów, fascynującej kultury i niezwykłych wyzwań. Agnieszka między innymi zjechała rowerem słynną Drogą Śmierci, uznawaną za jedną z najbardziej niebezpiecznych na świecie. Odwiedziła Wyspę Słońca na jeziorze Titicaca, gdzie według legend narodził się Bóg. Zobaczyła też ślady dinozaurów i my wszystko będziemy mogli zobaczyć razem z nią w najbliższą środę w Centrum Kultury Browar B. Szczegóły na stronie Włocławskiego Urzędu Miasta.
1: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kolejny atak Rosjan na Kijów, w tle wizyta niemieckiego kanclerza. Potem śledztwo po zamieszkach podczas protestów francuskich uczniów. Będzie też o pierwszym kroku w sprawie nowego dworca w Poznaniu. Marcin Krzamiński. Wojska rosyjskie ponownie w ten weekend uderzyły w most północny w Kijowie, uszkadzając jego nawierzchnię. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych i rannych, ale na nagraniach wideo zamieszczonych w sieci widać, że przeprawą poruszało się kilkanaście samochodów, a władze miasta informują, że na miejsce zmierzają służby ratunkowe. Na wszystko to w momencie, gdy z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie przybywa kanclerz Niemiec. Oświadczył, że jego przyjazd to gest wsparcia w obliczu nasilających się ataków Rosji na Ukrainę. Dodajmy, że rosyjskie drony uderzyły też w piątek w Kijowie w most południowy. We Francji rusza śledztwo w sprawie ataków na policjantów i nauczycieli, a także przypadkowych przechodniów podczas zamieszek wywołanych przez strajkujących licealistów. Marcin Starzec.
2: Demonstracje, które rozpoczęły się tydzień temu, objęły już setki szkół. Między innymi w Paryżu doszło do poważnych starć z policją. Podczas jednej z takich demonstracji grupa zamaskowanych osób zaatakowała funkcjonariuszkę. Kobietę przewrócono, kopano ją po głowie i zabrano jej broń. Ranny został także inny policjant, który próbował zatrzymać jednego z uczestników zamieszek. Mężczyzna stracił przytomność. Sprawą zajmuje się już paryska prokuratura.
1: Uczniowie domagają się m.in. zmian w organizacji zajęć, mniejszych klas i rozwiązania problemu brakujących nauczycieli. W sprawie 100-minutowym opóźnieniem rozpoczął się przeniesiony do Malezji wyścig o Grand Prix Bahrajnu, 16. runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Zaplanowany na godzinę 9 czasu polskiego start był niemożliwy z powodu ulewy. Poznań wykonał pierwszy krok w kierunku wybudowania nowego dworca kolejowego. Ogłoszono przetarg na koncepcję nowego budynku. Chodzi o podstawowe założenia, które dopiero będą fundamentem dla przyszłego projektu architektonicznego, mówi zastępca prezydenta Natalia Weremczuk.
3: Pierwszą, najważniejszą kategorią to będzie użyteczność, bo niewątpliwie dlaczego mamy dosyć obecnego dworca? Bo on jest niefunkcjonalny. My chcemy porównać wiele wariantów, wiele możliwości rozwiązania funkcjonowania tej przestrzeni, również ekonomicznym.
1: Koncepcja ma być gotowa za 2 lata, a nowy dworzec za około 10.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najwięcej słońca na południowym wschodzie i tam też najcieplej, 22-23 stopnie. Na przeważającym obszarze kraju 19, na północy 16-17 i tam może pokropić deszcz.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Jesteśmy po 12. Część ulic już otwarta. Po przebiegnięciu 13. półmaratonu Włocławek na części nadal utrudnienia, a część dopiero będzie zamknięta. O tym sobie porozmawiamy za moment. Filip Weczkowski, kłaniam się nisko. Cześć.
0: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

Tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM. We Włocławku po polsku.

0: Wracamy do tematu trwającego właśnie na ulicach Włocławka półmaratonu. Dobra wiadomość jest taka, że duża część ulic jest już przejezdna. Chodzi chociażby o Kruszyńską, Królowej Jadwigi czy Kazimierza Wielkiego, ale są miejsca, w których nadal nie przejedziemy, to chociażby Kapitulna, Obwodowa, Wysoka, Ogniowa, Łęcka, Królewiecka, Chopina, Chmielna, PCK, Kasprowicza, Traugutta, Kraszewskiego, Okrężna, Leśna, Ptasia i Piaski. Krótko mówiąc, do godziny 14 tych utrudnień na drogach stolicy Kujaw będzie jeszcze bardzo dużo.
1: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Kontynuujemy sprawdzanie ciekawych spotkań, jakie w przyszłym tygodniu odbywają się we Włocławku, na przykład w czwartek w Teatrze Imprysaryjnym przy ulicy Wojska Polskiego Siesta, tryloga afrykańska z Marcinem Kedryńskim. To spotkanie autorskie i koncert afrykańskiej muzyki na żywo. Szczegóły znajdziecie na stronie Włocławskiego Teatru Imprysaryjnego.
1: WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Po zmroku znów gęste mgły, alerty w niemal całym kraju. Wyciek danych w serwisie wakacje.pl, powiemy na co uważać. Będzie też jak oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw. Marcin Krzemiński. Mamy jesień, mamy i gęste mgły. Ostrzega przed nimi kolejny dzień z rzędu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy i rano widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia dotyczą niemal całego kraju, bo 14 województw. Łatwiej wymienić, gdzie ich nie ma. To Pomorze oraz Warmia i Mazury. Adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. To prawdopodobnie te dane wykradziono z serwisu turystycznego wakacje.pl. Hakerzy mieli dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Dlatego serwis przypomina...
2: Wakacje.pl nie proszą o płatności przez link w SMS-ie, ani o przelew na nowy numer konta. Prosimy o ostrożność wobec wiadomości i telefonów z prośbą o dopłatę lub zmianę danych rezerwacji.
1: Mówi Marzena Buczkowska-German. Serwis zaleca też klientom zastrzeganie numeru PESEL. Szef więziennictwa w amerykańskim stanie Tennessee rezygnuje ze stanowiska. Ma odejść pod koniec miesiąca. To po nieudanej próbie egzekucji Christy Pike. Kobieta po podaniu śmiertelnego zastrzyku jest nadal nieprzytomna. Jest podłączona do respiratora. Lekarze walczą o jej życie. Do jutra włącznie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 73 grosze, benzyny 98 7,59, na diesla 7,88. Wrócił program ceny paliw niżej, wróciły też obwieszczenia ministra energii. Ceny paliw uaktywniły też oszustów. Kusili w internecie rabatami na paliwa, mówi ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
3: Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
1: Eksperci radzą, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych. Alex de Minaur będzie rywalem Huberta Hurkacza w półfinale turnieju w Pekinie. Mecz zaplanowano na jutro. Wrocławianin grał już z Australijczykiem czterokrotnie, wygrał tylko raz.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Maksymalnie 17 stopni na Podlasiu, 19 w Trójmieście i w Wielkopolsce, 20 na Lubelszczyźnie, 21 w Małopolsce, 22 na Górnym Śląsku. Najwięcej słońca na południowym wschodzie. W północnej połowie kraju może padać deszcz. Wieczorem pojawią się gęste mgły.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Jesteśmy po 13, nadal spore utrudnienia na drogach Włocławka, a to ze względu na 13 półmaraton Włocławek. Na ten moment utrudnień nie spodziewajmy się na Chmielnej, PCK, Rejmonta, Kasprowicza, Traugutta, Kraszewskiego, Okrężnej, Leśnej, Ptasiej czy Piaskach. Półmaraton kończy się o godzinie 14. Za chwilę też będzie można by powiedzieć, że o sporcie, o włocławskim basenie na Słodowie, który jest zamknięty do odwołania.

1993 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał.

ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie mokrym psem. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę, powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się, w windzie pachnie mokrym psem. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się, jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren.

Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś byli ze trzy lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren,

0: w którym nie odbijam się.
1: Jest mnie za mało na lustra.
0: Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: Niedzielne popołudnie trwa, moi drodzy, jeżeli planujecie dzisiaj, może w najbliższych dniach skorzystać z basenu we Włocławku, no to zostaje tylko delfin, ponieważ OSIR poinformował, że basen rekreacyjny na międzyosiedlowym basenie miejskim zostaje zamknięty do odwołania. Przyczyna to zanieczyszczenie wody przez bakterie.
1: Radio Włocławek. Po polsku.

Zajrzyjmy do świata koszykówki, bo to już jutro. Rozpoczyna się sezon ligowy dla Anwilu Włocławek. Jutro o godzinie 19 w Hali Mistrzów Rottweilery zmierzą się z Górnikiem Wałbrzych w ramach pierwszej kolejki PGE Basket Ligi, bo liga zmieniła też nazwę od tego sezonu. Jutro godzina 19, Rottweilery kontra Górnicy. No i trzymamy kciuki za zwycięstwo i za dobry początek tego sezonu.

0: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rosja uderza znów w Kijów, a polskie MSZ odpowiada na apel Moskwy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Na strażacy apelują: montujmy w domach czujki czadu. Marcin Krzemiński. Rosja po raz kolejny w ciągu kilku dni uderzyła w mosty na Dnieprze w Kijowie. Dron zniszczył jezdnię mostu północnego. Dzisiejszy atak zbiegł się z wizytą kanclerza Niemiec i z apelami Moskwy do dyplomatów o opuszczenie stolicy Ukrainy. O szczegółach Marcin Starzec.
2: Komentatorzy mówią o nowej strategii Rosji w atakach na Kijów, bo co prawda odrzutowe drony nie zburzą całej przeprawy, ale skutecznie uszkadzają podpory i tym samym blokują ruch. Stolicy Ukrainy Witalij Kliczko poinformował też o zniszczonych w atakach magistralach ciepłowniczych. Wszystko zbiega się w momencie z rosyjskimi apelami do dyplomatów o opuszczenie Kijowa. Polskie MSZ w komunikacie na platformie X odpowiada, że to próba zastraszenia Europy i zapewnia, że ambasada RP w Kijowie pracuje bez zmian. W stolicy Ukrainy jest dziś także kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Według portalu Meduza przyjechał z nowym pakietem pomocy. To 1 miliard euro na wsparcie wojskowe i 350 milionów na odbudowę energetyki.
1: Przypominam, w nocy i rano uważajcie na gęste mgły. Bez alertów pierwszego stopnia, tylko Pomorze, Warmia i Mazury. A skoro o pogodzie mowa, rozpoczyna się sezon grzewczy, wraz z nim tradycyjny apel strażaków, by instalować w domach czujki czadu.
3: Tylko taki czujnik tlenku węgla może nas uratować i ostrzec przed tym śmiertelnym, niebezpiecznym gazem. Montujemy go w łazienkach, montujemy go w pomieszczeniach, gdzie mamy chociażby piece na różne paliwa, czy stałe, czy ciekłe, czy gazowe. Na wysokości głowy, na wysokości oczu, ale też przeczytać należy instrukcję obsługi.
1: Mówi Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. W poprzednim sezonie grzewczym, jak wynika z danych strażaków z całego kraju, z powodu czadu zmarło 31 osób. Holender Max Verstappen wygrał przeniesione do Malezji Grand Prix Bahrainu, czyli 16. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Rywalizację opóźniło ponad 1,5 godziny ulewny deszcz.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najwięcej słońca na południowym wschodzie, w północnej połowie kraju może pokropić się deszcz. Na termometrach 19 stopni maksymalnie w Trójmieście i w Wielkopolsce, 21 na Podkarpaciu, 22 na Śląsku.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: 13. półmaraton Włocławek się zakończył. No i z tego miejsca serdecznie gratuluję wszystkim, którzy brali w nim udział. Wielkie brawa. Dla kierowców też mam pozytywne informacje. Zakończyły się utrudnienia. W tej godzinie, a propos utrudnień, porozmawiamy sobie, że jeszcze w październiku na cały weekend ponownie zamknięty zostanie Most Stalowy. I to nie będzie ostatnie takie zamknięcie.
0: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM we Włocławku po polsku.

0: po polsku.
1: Hej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam w domu jak teraz. To są tacy ludzie.

0: Kultury Browar B można oglądać wystawę Historia, która łączy 60 lat Anwilu we Włocławku. Teraz Anwilu, wcześniej Zakłady Azotowe, wiadomo. Ta wystawa to nie tylko opowieść o rozwoju przedsiębiorstwa, przemianach technologicznych i zmieniających się miejscach pracy. To przede wszystkim historia Włocławka. Historia ludzi, których codzienność przez kolejne dekady była związana z zakładem. Właśnie ich wspomnienia, fotografie i osobiste pamiątki tworzą wyjątkową opowieść prezentowaną na wystawie Historia, która łączy 60 lat Anwilu we Włocławku. No w naszym mieście chyba nie ma nikogo, kto gdzieś w rodzinie bliższej, dalszej nie miał kogoś, kto pracował w zakładach azotowych, prawda? Wystawa jest czynna tylko do 17 października. Wstęp wolny.
1: Radio Włocławek. Po polsku.

0: Jeszcze w październiku czeka nas kolejne zamknięcie mostu stalowego w centrum Włocławka na cały weekend. Konkretnie to od 16 do 19 października. 16 to będzie piątek od godziny 17 do poniedziałku do godziny 6. W ogóle nie przejedziemy mostem stalowym. No i to będzie drugie zamknięcie, a planowanych takich weekendowych zamknięć jest aż 6.
1: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Radia Włocławek po polsku.
1: Protest aktywistów pod resortem rolnictwa. Chodzi o psie kojce. Nowy niemiecki pakiet pomocy dla Ukrainy, ponad miliard euro. Niebezpieczna pogoda w Katalonii. Są ofiary. Marcin Krzemiński. To sprawa, w której rozmiar ma kolosalne znaczenie. Przed Ministerstwem Rolnictwa demonstracja organizacji prozwierzęcych. Resort szykuje rozporządzenie, które ma wyznaczyć obowiązujące limity wielkości kojców w zależności od wielkości psów. Ma on przewidywać 10 metrów kwadratowych dla bernardyna lub owczarka niemieckiego.
2: Czy w takich kojcach psiaki mogą być szczęśliwe? Dlaczego my robimy takie rzeczy największemu i najwierniejszemu przyjacielowi człowieka?
1: Pytają urzędników aktywiści. Projekt rozporządzenia, który ich wzburzył, ma uzupełnić podpisaną przez prezydenta ustawę zakazującą trzymania psów na łańcuchach. Decyzja jeszcze jednak nie zapadła. Trwają konsultacje społeczne tej propozycji. Jeszcze w tematach zwierzęcych. Duży kot poszukiwany. Chodzi o serwala sawannowego, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu na Mazurach. Gustaw, bo tak ma na imię, może być wystraszony, powinien mieć na sobie czerwone skórzane szelki. Choć jest raczej łagodny, to policjanci przestrzegają przed samodzielnym łapaniem serwala. Lepiej zostawić to fachowcom i zadzwonić pod numer 112. Przekazanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości ponad miliarda euro ogłosił dziś w Kijowie kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Pomoc obejmie finansowanie produkcji dronów, dostawy broni dalekiego zasięgu i sprzętu satelitarnego, by strona ukraińska mogła skuteczniej zwalczać rosyjskie wyrzutnie. Dwie osoby zginęły, a jedna jest uznawana za zaginioną w wyniku ulewnych deszczów i powodzi w Katalonii. W tej wspólnocie autonomicznej w Hiszpanii obowiązuje najwyższy czerwony stopień zagrożenia. Władze zaapelowały do mieszkańców, by nie wychodzili z domów ze względu na spodziewany mini huragan. Hubert Hurkacz zagra w półfinale turnieju China Open. To po wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem.
3: Był to bardzo wymagający mecz i na pewno grałem bardzo, bardzo solidnie i bardzo dobrze. W drugim secie grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale.
1: Kolejnym rywalem Huberta w Pekinie będzie Australijczyk Alex de Minaur.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Bez gęstych mgieł w nocy, niektóre powiaty na południu i północnym wschodzie kraju. W pozostałej części miejscami widoczność może spaść nawet poniżej 200 metrów. W większości regionów od 6 do 11 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Jesteśmy po 15:00. W tej godzinie sprawdzimy, co ciekawego dziać się będzie w kolejnych dniach we Włocławku. Powiemy m.in. o ciekawej wystawie fotograficznej. Sprawdzimy też, gdzie spodziewać się utrudnień na drogach stolicy Kujaw. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.

0: Zajrzyjmy teraz do Centrum Kultury Browar B, bo tam już w przyszłym tygodniu wernisaż ciekawej wystawy fotograficznej Cisza w świetle. To wystawa Ewy Bonisławskiej i Wojciecha Balczewskiego. Spotkanie dwóch artystycznych wrażliwości, dwóch pokoleń i dwóch odmiennych sposobów pracy z fotografią. Ewę Bonisławską i Wojciecha Balczewskiego łączy jednak szczególna uważność na światło, emocje i to, co pozostaje poza granicą słów. Ten wernisaż w najbliższy piątek o godzinie 17 w Centrum Kultury Browar B, natomiast sama wystawa będzie dostępna do 28 listopada.
1: Po polsku na 101,4 FM.

0: Nowe popołudnie, więc sprawdźmy, gdzie spodziewać się utrudnień na drogach Włocławka. Trochę tego jest. Utrudnienia spotkamy na rogu Brzeskiej i Placu Wolności, czy Brzeskiej i Wojska Polskiego. Także na rogu Łubnej oraz Wiejskiej, na Chemików, Młynarskiej oraz Żwirki i Wigury. Nie przejedziemy natomiast w dalszym ciągu, tu się nic nie zmienia. 3 maja konkretnie skrzyżowaniami z Przedmiejską, Piekarską, Zapieckiem i Żabią. Nie przejedziemy także Tumską oraz Starym Rynkiem. To zamknięcie potrwa do 15 października.
1: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Tragedia na pasach. Zatrzymany młody kierowca. Opozycja gotowa poprzeć ustawę o gotowości obronnej państwa. Wieczorem poznamy laureata literackiej nagrody Nike. Marcin Krzemiński uderzył Volkswagenem w pieszego z taką siłą, że 51-latka odrzuciło na wiele metrów, a nagranie z tego tragicznego zdarzenia obiegło internet. Policja zatrzymała 21-latka z Nowego Sącza, który wczoraj na przejściu dla pieszych potrącił mężczyznę, którego przepuszczało inne auto. 51-latek, który przechodził przez jezdnię z psem, poniósł śmierć na miejscu. Zwierzę uciekło, 21-letni kierowca został na miejscu i został zatrzymany przez policję. Był trzeźwy, pobrano od niego jednak krew do dalszych badań na obecność substancji psychoaktywnych. Na razie nie wiadomo, z jaką prędkością jechał młody kierowca. To i okoliczności zdarzenia ustalają biegli. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa. Przepisy mają porządkować system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji na zagrożenia i umożliwić szybsze działania. Czy w tej sprawie rząd może liczyć na współpracę z opozycją? O tym Maciej Kluczka.
2: Z zapowiedzi polityków PiSu i Konfederacji Jarosława Sellina i Bartłomieja Pejo wynika, że tak.
3: Rosja coraz intensywniej prowokuje kraje wspierające Ukrainę w związku z tym trzeba być na różne scenariusze przygotowanym.
4: Każde usprawnienie wojska i kwestie związane z bezpieczeństwem będziemy popierać. Trzeba oczywiście sprawdzić, jakie będą te propozycje.
2: Projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym ewentualne działania wojenne, nazywanym już przez polityków czasem przedwojennym. Mają być doprecyzowane scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków hybrydowych.
1: W wieku 76 lat zmarła siostra Anastazja Pustelnik ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Krakowie. Była znana m.in. jako autorka popularnych książek kulinarnych. 7 książek znalazło się w finale jubileuszowej 30. edycji Nagrody Literackiej Nike. Już dziś wieczorem poznamy autora zwycięskiego tytułu oraz laureata Nagrody Nike Czytelników. Laureat tegorocznej Nagrody Nike otrzyma 100 tysięcy złotych oraz statuetkę zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W nocy w większości regionów od 6 do 11 stopni, nad samym morzem miejscami nawet 12, ale w kotlinach bieszczadzkich lokalnie tylko 0. W większości kraju gęste mgły, lokalnie widoczność może spaść poniżej 200 metrów.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Jesteśmy po 16. W tej godzinie porozmawiamy m.in. o jutrzejszym meczu piłkarskiej reprezentacji Polski. Chociaż ja akurat jutro wieczorem to będę oglądał Anvil. Ale o tym meczu też już sobie rozmawialiśmy dzisiaj. Trzymamy kciuki i za jednych, i za drugich.
0: WPP na 101,4 FM.

Jutro mecz Anwil-Włocławek, ale też kolejny mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej, tym razem na wyjeździe i to drugie już podczas tego zgrupowania, starcie z Bośnią i Hercegowiną. Pierwszy mecz, no ciężko było oglądać, liczymy na taką grę naszych jak ostatnio z Rumunią. I jakby nie patrzeć, do jutra, do 20:45 to jesteśmy najlepsi na świecie. No a później pojawi się pierwszy gwizdek.

0: Doktor Google traci na popularności, ale to nie jest tak, że przestaliśmy w internecie szukać tego, co nam dolega. Nie, nie, nie. Uwaga, nawet kilkanaście milionów Polaków pyta się o swoje dolegliwości sztucznej inteligencji. No nieźle. Mam tylko nadzieję, że nie będzie sytuacji...
1: Tak, masz rację. Amputacja ręki przy biegunce nie była potrzebna. Przepraszam za mój błąd. W takiej sytuacji mogę ci pomóc znaleźć odpowiedni bezrękawnik na zimę.
2: Radio Wrocławek. Po polsku.

Kilkanaście minut pozostało nam do 17. Oczywiście weekend cały czas trwa, choć to ostatnie godziny. Przez te ostatnie godziny weekendu przeprowadzi nas Patryk Jaromierski z mnóstwem informacji z regionu i z jeszcze większą dawką gorących hitów. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś. Do jutra, do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć, aha. No i przypomnę, bo już o tym mówiłem. Wielkie gratulacje dla każdego, kto dzisiaj ukończył albo po prostu brał udział, nawet nie musiał ukończyć. 13. półmaraton Włocławek.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kreml grozi Ukrainie nasileniem ataków na Kijów i inne regiony. Wrócimy też do kradzieży danych znanego serwisu turystycznego. Będzie też o jutrzejszym meczu biało-czerwonych w Bośni. Marcin Krzemiński. Zakończył się rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy. W związku z atakami alerty RCB trafiły do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia, a wojsko podrywało myśliwce. W najnowszym alercie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podkreśla, że nie ma zagrożenia dla terytorium Polski. Tymczasem cytowane przez agencję Reutera rosyjskie Ministerstwo Obrony zagroziło, że rosyjskie wojsko nasili ataki na Kijów i inne ukraińskie regiony. To po tym, jak prezydent Ukrainy

0: Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jego kraj nasili naloty na rosyjskie rafinerie. Ma to być odpowiedź na zmianę rosyjskiej doktryny prowadzenia wojny, co skutkuje zwiększeniem ataków na cywilne cele, m.in. szkoły i szpitale. Co również ważne, dziś Wołodymyr Zełenski przekazał, że USA proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji i Ukrainy do końca października. Prezydent Ukrainy mówił o tym na wspólnej konferencji prasowej w Kijowie z kanclerzem Niemiec. Skontaktowaliśmy się z klientami, których dotyczył wyciek danych, zapewnia serwis wakacje.pl i dodaje, że wykradzione dane nie pozwalają na zalogowanie się do usług na stronie klienta czy też w aplikacji.
1: Każda osoba, której dotyczy incydent, otrzymała od nas informacje z zaleceniami.
0: Mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl. Serwis zapewnia, że incydent nie dotyczył systemów płatności. Niemniej jednak i tak warto zastrzec PESEL i uważać na wiadomości z prośbą o płatność lub zmianę danych rezerwacji. Cyberprzestępcy mogą próbować teraz podszywać się pod serwis. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
2: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą reprezentacji i myślę, że na pewno będzie brakować.
0: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni są już w Bośni i Hercegowinie. O 17.30, czyli za niespełna pół godziny, rozpoczną trening na stadionie Bilinopolje w Zenicy, a mecz jutro o 20.45.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: O poranku w wielu regionach lokalnie gęste mgły, widzialność może spaść poniżej 200 metrów. Potem i chmury i słońce, ale raczej nie powinno padać. Na termometrach na ogół od 15 do 20 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: po polsku.
1: Dyskoteka gra. Dyskoteka gra.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Uwaga na gęste mgły, alert dotyczy większości kraju. Znów jest taniej na stacjach, ale uważajcie na oszustów. Iga Świątek, od drugiej rundy zacznie turniej w Wuhan. Marcin.

0: Dmitrz Miński. Kolejne w ostatnich dniach ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed gęstymi mgłami. W nocy i rano widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia dotyczą niemal całego kraju, bo 14 województw. Łatwiej wymienić, gdzie ich nie ma, to Pomorze oraz Warmia i Mazury. Taniej na stacjach, ale uważajcie na oszustów, ostrzegają eksperci. Wczoraj wrócił program ceny paliw niżej, który powoduje mniejsze stawki na pylonach dla benzyny i oleju napędowego. To też otwiera nowe pole dla internetowych oszustów. Marcin Starzec.
1: Ceny paliw faktycznie w dół, bo na stacji w podkarpackim Skołyszynie mimo niedzieli całkiem duża kolejka, jak na tę porę dnia.
2: To już powinno być przynajmniej ponad miesiąc temu.
3: Można było to szybciej zrobić, tak.
1: Ale na tej obniżce skorzystać chcą niestety również oszuści. Mówiła o tym ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
4: Teraz rzeczywiście te ceny paliw to jest kampania, którą przestępcy sobie wymyślili. Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
1: Ekspertka radzi, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych.
0: To ja jeszcze tylko przypomnę, że od weekendu do końca roku maksymalne ceny paliw na stacjach znów ustala Ministerstwo Energii. Dziś i jutro górna granica opłaty za litr benzyny 95 to 6,73 zł. 98 7,59, a diesla 7,88. Liderka rankingu tenisistek Jelena Rybakina nie zagra w Wuhan, poinformowali organizatorzy. Kazaszka zmaga się z kontuzją stopy, to oznacza, że Iga Świątek znajdzie się wśród 8 najwyżej rozstawionych i w pierwszej rundzie będzie miała wolny los, czyli zacznie grę od drugiej rundy. Turniej rozpocznie się 12 października, pewna udział w nim jest też Maja Chwalińska. Na Magdalena Fręch i Magdalinet będą musiały przebijać się przez kwalifikacje.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, początkowo miejscami dość gęste mgły. Na termometrach od 15 do 20 stopni, cieplej na krańcach zachodnich oraz lokalnie na południowym wschodzie, tam nawet 22.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Demonstracje aktywistów pod resortem rolnictwa w sprawie rozmiaru kojców, a we Francji śledztwo po protestach licealistów. Zajrzymy też na Bałkany. Jutro biało-czerwoni zmierzą się z bośniakami. Marcin Krzamiński. To sprawa, w której rozmiar ma kolosalne znaczenie. Przed Ministerstwem Rolnictwa protestowały dziś organizacje prozwierzęce. Resort szykuje rozporządzenie, które ma wyznaczyć obowiązujące limity wielkości kojców w zależności od wielkości psów. Ma on przewidywać 10 metrów kwadratowych dla bernardyna czy owczarka niemieckiego.
2: Czy w takich kojcach psiaki mogą być szczęśliwe?
1: Pytali urzędników aktywiści. Projekt rozporządzenia, który ich wzburzył, ma uzupełnić podpisaną przez prezydenta ustawę zakazującą trzymania psów na łańcuchach. Decyzja jeszcze nie zapadła, trwają konsultacje społeczne tej propozycji. Odblokowana po kilku godzinach autostrada A2 w rejonie miejscowości Łukowisko na Lubelszczyźnie. Doszło tam wcześniej do śmiertelnego wypadku. Motocyklista uderzył w tył ciężarówki, zginął na miejscu. We Francji rusza śledztwo w sprawie ataków na policjantów i nauczycieli, a także przypadkowych przechodniów podczas zamieszek wywołanych przez strajkujących licealistów. Marcin Starzec.
3: Demonstracje, które rozpoczęły się tydzień temu, objęły już setki szkół. Między innymi w Paryżu doszło do poważnych starć z policją. Podczas jednej z takich demonstracji grupa zamaskowała

0: złapanych osób zaatakowała funkcjonariuszkę. Kobietę przewrócono, kopano ją po głowie i zabrano jej broń. Ranny został także inny policjant, który próbował zatrzymać jednego z uczestników zamieszek. Mężczyzna stracił przytomność. Sprawą zajmuje się już paryska prokuratura.
1: Uczniowie domagają się m.in. zmian w organizacji zajęć, mniejszych klas i rozwiązania problemu brakujących nauczycieli. Nasi piłkarze już w Bośni i Hercegowinie jutro zagrają z tamtejszą reprezentacją w trzeciej kolejce Ligi Narodów. O zwycięstwo będzie ciężko, mówi bramkarz polskiej reprezentacji Marcin Bułka. Przypomina o ostatnim spotkaniu z Bośnią w Warszawie, gdzie padł remis.
2: Graliśmy już z nimi pierwszy mecz tydzień temu. Nie udało się wygrać po całkiem dobrym spotkaniu z naszej strony. O niczym innym nie myślimy, tylko o trzech punktach.
1: Na półmetku Polska z czterema punktami zajmuje trzecie miejsce w grupie B4 Ligi Narodów. Prowadzi Szwecja, drudzy są Bośniacy, Rumuni mają 0 punktów.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Noc w większości regionów z mgłami. Widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Na przeważającym obszarze od 6 do 11 stopni. Nad samym morzem nawet 12, ale w Kotlinach Bieszczadzkich lokalnie tylko 0.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

rozpoznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi,

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Cyberkaretka na pomoc szpitalom, od tego zaczniemy. Potem mosty w Kijowie na celowniku Rosjan. Będzie też o poszukiwaniu pewnego dużego kota. Marcin Krzemiński. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum Zdrowia zakupiło cyberkaretkę. Ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów i nie zawaha się pomóc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Bezpłatnie, zaznacza Jeremi Olechnowicz z Centrum Zdrowia.
2: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
1: Koszt cyberkaretki to około 1 000 000 złotych. Rosja po raz kolejny w ciągu kilku dni uderzyła w mosty na Dnieprze w Kijowie. Dron zniszczył jezdnię mostu północnego. Dzisiejszy atak zbiegł się z wizytą kanclerza Niemiec i z apelami Moskwy do dyplomatów o opuszczenie stolicy Ukrainy. Marcin Starzec.
3: Komentatorzy mówią o nowej strategii Rosji w atakach na Kijów, bo co prawda odrzutowe drony nie zburzą całej przeprawy, ale skutecznie uszkadzają podpory i tym samym blokują ruch. Mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko poinformował też o zniszczonych w atakach magistralach ciepłowniczych. Wszystko zbiega się w momencie z rosyjskimi apelami do dyplomatów o opuszczenie Kijowa. Polskie MSZ w komunikacie na platformie X odpowiada, że to próba zastraszenia Europy i zapewnia, że ambasada RP w Kijowie pracuje bez zmian.
1: Serwal sawannowy poszukiwany. Duży kot uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu na Mazurach. Gustaw jest łagodny. Niemniej, jeśli go zobaczymy, lepiej od razu zadzwonić pod numer alarmowy 112. Od jutra do piątku kierowcy podróżujący przez województwo łódzkie autostradą A1 w kierunku Łodzi i Katowic muszą przygotować się na sporo utrudnienia. W związku z remontem z ruchu między węzłami Kutno-Wschód a Piątek będą wyłączone pas prawy oraz awaryjny, a jazda będzie możliwa wyłącznie pasem lewym przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: O poranku jeszcze lokalnie dość gęste mgły. Potem na zmianę chmury i słońce, choć przewaga tego drugiego. Na termometrach na ogół od 15 do 20 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Cyberkaretka na pomoc szpitalom, od tego zaczniemy. Potem mosty w Kijowie na celowniku Rosjan. Będzie też o poszukiwaniu pewnego dużego kota. Marcin Krzemiński. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum Zdrowia zakupiło cyberkaretkę. Ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów i nie zawaha się pomóc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Bezpłatnie, zaznacza Jeremi Olechnowicz z Centrum Zdrowia.
2: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
1: Koszt cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Rosja po raz kolejny w ciągu kilku dni uderzyła w mosty na Dnieprze w Kijowie. Dron zniszczył jezdnię mostu północnego. Dzisiejszy atak zbiegł się z wizytą kanclerza Niemiec i z apelami Moskwy do dyplomatów o opuszczenie stolicy Ukrainy. Marcin Starzec.
3: Komentatorzy mówią o nowej strategii Rosji w atakach na Kijów, bo co prawda odrzutowe drony nie zburzą całej przeprawy, ale skutecznie uszkadzają podpory i tym samym blokują ruch. Mer stolicy Ukrainy Witalii Kliczko poinformował też o zniszczonych w atakach magistralach ciepłowniczych. Wszystko zbiega się w momencie z rosyjskimi apelami do dyplomatów o opuszczenie Kijowa. Polskie MSZ w komunikacie na platformie X odpowiada, że to próba zastraszenia Europy i zapewnia, że ambasada RP w Kijowie pracuje bez zmian.
1: Serwal sawannowy poszukiwany. Duży kot uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu na Mazurach. Gustaw jest łagodny. Niemniej, jeśli go zobaczymy, lepiej od razu zadzwonić pod numer alarmowy 112. Od jutra do piątku kierowcy podróżujący przez województwo łódzkie autostradą A1 w kierunku Łodzi i Katowic muszą przygotować się na spore utrudnienia. W związku z remontem z ruchu między węzłami Kutno-Wschód a Piątek będą wyłączone pas prawy oraz awaryjny, a jazda będzie możliwa wyłącznie pasem lewym przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: O poranku jeszcze lokalnie dość gęste mgły. Potem na zmianę chmury i słońce, choć przewaga tego drugiego. Na termometrach na ogół od 15 do 20 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Cyberkaretka na pomoc szpitalom, od tego zaczniemy. Potem mosty w Kijowie na celowniku Rosjan. Będzie też o poszukiwaniu pewnego dużego kota. Marcin Krzemiński. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum Zdrowia zakupiło cyberkaretkę. Ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów i nie zawaha się pomóc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Bezpłatnie, zaznacza Jeremi Olechnowicz z Centrum Zdrowia.
2: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
1: Koszt cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Rosja po raz kolejny w ciągu kilku dni uderzyła w mosty na Dnieprze w Kijowie. Dron zniszczył jezdnię mostu północnego. Dzisiejszy atak zbiegł się z wizytą kanclerza Niemiec i z apelami Moskwy do dyplomatów o opuszczenie stolicy Ukrainy. Marcin Starzec.
3: Komentatorzy mówią o nowej strategii Rosji w atakach na Kijów, bo co prawda odrzutowe drony nie zburzą całej przeprawy, ale skutecznie uszkadzają podpory i tym samym blokują ruch. Mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko poinformował też o zniszczonych w atakach magistralach ciepłowniczych. Wszystko zbiega się w momencie z rosyjskimi apelami do dyplomatów o opuszczenie Kijowa. Polskie MSZ w komunikacie na platformie X odpowiada, że to próba zastraszenia Europy i zapewnia, że ambasada RP w Kijowie pracuje bez zmian.
1: Serwal sawannowy poszukiwany. Duży kot uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu na Mazurach. Gustaw jest łagodny. Niemniej, jeśli go zobaczymy, lepiej od razu zadzwonić pod numer alarmowy 112. Od jutra do piątku kierowcy podróżujący przez województwo łódzkie autostradą A1 w kierunku Łodzi i Katowic muszą przygotować się na spore utrudnienia. W związku z remontem z ruchu między węzłami Kutno-Wschód a Piątek będą wyłączone pas prawy oraz awaryjny, a jazda będzie możliwa wyłącznie pasem lewym przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: O poranku jeszcze lokalnie dość gęste mgły. Potem na zmianę chmury i słońce, choć przewaga tego drugiego. Na termometrach na ogół od 15 do 20 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: Cyberkaretka na pomoc szpitalom, od tego zaczniemy. Potem mosty w Kijowie na celowniku Rosjan. Będzie też o poszukiwaniu pewnego dużego kota. Marcin Krzemiński. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum Zdrowia zakupiło cyberkaretkę. Ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów i nie zawaha się pomóc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Bezpłatnie, zaznacza Jeremi Olechnowicz z Centrum Zdrowia.
1: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
0: Koszt cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Rosja po raz kolejny w ciągu kilku dni uderzyła w mosty na Dnieprze w Kijowie. Dron zniszczył jezdnię mostu północnego. Dzisiejszy atak zbiegł się z wizytą kanclerza Niemiec i z apelami Moskwy do dyplomatów o opuszczenie stolicy Ukrainy. Marcin Starzec.
2: Komentatorzy mówią o nowej strategii Rosji w atakach na Kijów, bo co prawda odrzutowe drony nie zburzą całej przeprawy, ale skutecznie uszkadzają podpory i tym samym blokują ruch. Mer stolicy Ukrainy Witalii Kliczko poinformował też o zniszczonych w atakach magistralach ciepłowniczych. Wszystko zbiega się w momencie z rosyjskimi apelami do dyplomatów o opuszczenie Kijowa. Polskie MSZ w komunikacie na platformie X odpowiada, że to próba zastraszenia Europy i zapewnia, że ambasada RP w Kijowie pracuje bez zmian.
0: Serwal sawannowy poszukiwany. Duży kot uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu na Mazurach. Gustaw jest łagodny. Niemniej, jeśli go zobaczymy, lepiej od razu zadzwonić pod numer alarmowy 112. Od jutra do piątku kierowcy podróżujący przez województwo łódzkie autostradą A1 w kierunku Łodzi i Katowic muszą przygotować się na spore utrudnienia. W związku z remontem z ruchu między węzłami Kutno-Wschód a Piątek będą wyłączone pas prawy oraz awaryjny, a jazda będzie możliwa wyłącznie pasem lewym przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: O poranku jeszcze lokalnie dość gęste mgły. Potem na zmianę chmury i słońce, choć przewaga tego drugiego. Na termometrach na ogół od 15 do 20 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: po polsku.
1: Dyskoteka gra. Dyskoteka gra. Dyskoteka gra.